siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Melo. Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

the survival, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wyglądać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Wieczorów Meloradia Śląsk.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę spotkanie z kimś, kto ma bardzo oryginalną pasję. To jest kino, historia kina na Górnym Śląsku przede wszystkim. Agata Hoffermeier-Roś stworzyła nawet specjalne narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, ale też my wszyscy. Jest takie miejsce w sieci kinodzieci.info, miejsce, w którym znajdziemy najróżniejsze informacje, ciekawostki dotyczące właśnie historii kina. Agata stawia na wspólne oglądanie filmów, na wspólne rozmowy o filmie. Dlaczego?
5: Bo pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali. Opowiadali sobie o tym, że nie było...
4: Przeżywali.
5: Tak.
4: Strona, którą stworzyła Agata Hoffermeier-Roś, kinodzieci.info, zawiera m.in. mapę kin na Górnym Śląsku, historię filmów z bohaterami dziecięcymi. Jest tu sporo informacji o filmach fabularnych, a nawet o filmach robionych przez dzieci. Film Dziadek Piaskowiec na przykład powstał w ramach lokalnej śląskiej edycji projektu Nowe Legendy Miejskie. Dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Bytomia, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich spotkały się z reżyserką, z edukatorami i w czasie tych rozmów opowiadały swoimi słowami różne legendy o miejscach, w których mieszkają. Z tego wszystkiego powstała jedna wspólna legenda, a potem film. Więcej nie powiem, zapraszam na kinodzieci.info i oczywiście na spotkanie z naszym gościem Agatą Hoffermeier-Roś.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Podróż przez historię kina na Górnym Śląsku, mapa kin na Górnym Śląsku, tych, które kiedyś istniały, opowieści o kinie objazdowym, opowieści o kinie w ogóle. To wszystko znajdziemy na stronie internetowej kinodzieci.info. Autorką tej strony jest Agata Hoffermeier-Roś, z którą rozmawiamy m.in. o historii kina, bo jak podkreśla Agata, kiedyś kino to było wspólne oglądanie i wspólne przeżywanie.
5: Pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali, że opowiadali sobie o tym, że nie było...
4: Przeżywali.
5: Tak, tak. Kultowy wjazd pociągu na stację w Elbrad, no polegał na tym, że ludzie się chowali, więc chowali przed bieżącym pociągiem, więc to są takie legendarne trochę kwestie, ale polegające właśnie na tym, że robimy to wspólnotowo, że robimy to razem, że razem coś właśnie mówimy, że nam się coś podoba albo nie podoba, ale nie kończymy na tym, bo jesteśmy zapytywani o to, dlaczego coś nam się podoba, bądź też nam się nie podoba.
6: Ja muszę tutaj jako laik w temacie filmu dopytać o ten wjazd pociągu. Rozumiem, że będzie jakiś kadr z filmu, który ludzie potraktowali bardzo dosłownie, tak?
5: Tak, tak. Chodzi o wjazd pociągu na stację Wetrat, pokazy braci Lumière, którzy postawili kamerę na peronie stacji i nagrywali, jak pociąg wjeżdża na stację. I było to tak realistyczne dla osób, które nigdy wcześniej nie zdawały sobie...
6: Nie widziały może filmu.
5: No to na pewno, to na pewno, że myślały, że po prostu wjeżdża pociąg. Tak.
6: Stworzyłaś takie narzędzie, prawda, dla edukatorów. Wiem, że ostatnio tam nie bywasz za często, tak?
5: Tak.
6: Podamy adres.
5: Strona nazywa się kinodzieci.info i nie trzeba nic więcej wpisywać. I tam są właśnie różne materiały dla osób, które chciałyby zacząć jakieś aktywności z filmem. Pierwszy projekt, który w ogóle tam robiłam, on nazywał się Patrz Bajtel tu kino i on był bardzo mocno związany właśnie z Górnym Śląskiem, ponieważ część rzeczy, które tam są opisane, pokazuje kina, których już nie ma na Górnym Śląsku. I ten projekt był realizowany w 2012 roku, więc ta mapa tych kin, których już nie ma, jest o wiele większa. Pewnie o wiele kin już zniknęło. Natomiast jest tam 10 scenariuszy edukacyjnych, opartych głównie na filmach Górnego Śląska.
6: I cały czas można z tego korzystać?
5: Można, ta strona cały czas ją uaktualnia. A drugi projekt to był już taki projekt bardziej... ale też dotyczył właśnie filmów, których już teraz się nie ogląda. On się nazywał Filmowe biegi pana Kleksa i tytułowa właśnie Akademia pana Kleksa. I 9 innych filmów jest dostępna, jest opracowana za pomocą takich interaktywnych prezentacji, które można bez problemu po prostu włączyć na lekcji, na zajęciach i ma się gotowo, ma się z głowy 90-minutową lekcję.
6: Czyli tutaj apelujemy do nauczycieli, czy też do edukatorów, tak, którzy potrzebują jakiegoś pomysłu na ciekawe, tak, inne zajęcia.
5: Tak.
6: Żeby pobierać, można jak najbardziej, nawet tak, trzeba, jest to... Tak. W 100% legalne korzystanie,
5: tak,
6: z tej.
5: I najlepsze jest
6: rzeczy,
5: to, że nie trzeba nic, nie trzeba szukać żadnych fragmentów filmowych, żadnych materiałów edukacyjnych. Wszystko jest na tej prezentacji, łącznie właśnie z materiałami filmowymi, fragmentami. To wszystko jest legalnie, zostało pozyskane w ramach jakby zgody właścicieli licencji. I strona kinodzieci.info i projekt filmowy Biegi pana Kleksa.
4: Mhm. kinodzieci.info. O tej stronie chcemy powiedzieć, chcemy zachęcić do korzystania z tych wszystkich materiałów, które zostały zebrane przez Agatę Hofelmeier-Roś. Tutaj najróżniejsze inspiracje, pomysły na bardzo ciekawe lekcje filmowe, tematy związane z kinem, z filmem na Górnym Śląsku, z historią tego kina. Agata pisze na przykład tak: jeśli lubisz latanie, zobacz film Latające machiny kontra pan samochodzik. Reżyser Janusz Kidawa zdjęcia do filmu kręcił między innymi nad Jeziorem Żywieckim. Albo kolejna propozycja: jeśli lubisz rozwiązywać zagadki detektywistyczne, zobacz Klub Włóczy Kijów. Niesamowity film o poszukiwaniu przygód zrealizowany przez Tomasza Szafrańskiego, między innymi w Gliwicach czy w Bytomiu. Jeśli lubisz filmy animowane, odwiedź studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zobaczysz, jak powstają animowane filmy, a może nawet spotkasz swoich ulubionych bohaterów. No i takich podpowiedzi jest oczywiście więcej, tematów jest sporo. Warto klikać w kolejne zakładki. Zakładka filmy z bohaterami dziecięcymi, filmy fabularne, filmy robione przez dzieci, mapa kin na Górnym Śląsku, czy wreszcie cały dział poświęcony Filmotece Śląskiej.
0: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
4: Skoro była mowa o kinie, o filmie, musi być też mowa o teatrze. Agnieszka Batuk, założycielka Lufcika na Korbkę, założycielka Fundacji W To Mi Gra i autorka wielu projektów, które od lat są realizowane w naszym regionie, opowie o lufcikowych planach i o pedagogice teatru. To jest pojęcie, które może być nieco mgliste. Spróbujemy je wyjaśnić. Pedagogika teatru, co to jest, czym to się je, kto z takich zajęć może korzystać. O tym opowiemy. Ja tylko przypomnę, że każdy, kto uczestniczy na przykład w Industriadzie albo w Gliwickiej Art Nocy, zdążył się już o lufcikowe projekty otrzeć. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Batuk.
6: Powiedz jeszcze o planach, czy to dużego lufcika, czy to małego lufcika.
5: Duży lufcik,
6: jak 10 lat już jest taka perspektywa, że no możesz sobie pomyśleć, czy to poszło w takim kierunku, w jakim chcieliście, żeby poszło, czy są jakieś rzeczy, które dopiero chcecie zrobić, coś się pozmieniało, coś dojrzewa. No, takim projektem jest Teatr Zły, tak?
7: Tak, tak.
6: Ale może
7: ale nim Teatr Zły, to takim projektem jest Fundacja W To Mi Graj. Mhm. To najpierw była Fundacja W To Mi Graj, tylko że Fundacja W To Mi Graj też jest, tak jak pani redaktor powiedziała, takim tworem trochę rodzinnym. Fundacja W To Mi Graj jest działaniem edukacyjnym. I to jest coś, co nie przyszło mi, kiedy powoływałam do życia lufciczka, do głowy, że będziemy prowadzić tyle warsztatów, ale to nie są tylko i wyłącznie takie jednorazowe warsztaty, tylko to są całe cykle. Być może, i myślimy o tym, rozwinie się to w takie miejsce edukacyjne, miejsce oświatowo-dydaktyczne.
6: Stacjonarne?
7: Stacjonarne, mhm. Tak. Jest coraz więcej zarówno w naszych głowach takich myśli o tym, jak i też potrzeby.
6: No właśnie, skoro jest tego więcej niż sądziliście, to znaczy, że jest
7: zapotrzebowanie, mimo że ci pierwsi, którzy w nas to zasadzili, są już dorosłymi ludźmi, ale jest to zapotrzebowanie. Na samym początku, kiedy lufcik się pojawił, nie przyszło mi do głowy, że będziemy robić takie rzeczy tak prestiżowe, można z jednej strony powiedzieć, ale z drugiej strony też potrzebne, no bo pedagogika teatru to nie są tylko ćwiczenia dykcyjne i to nie jest tylko ustawianie roli. Pedagogika teatru teatru, to wspólne bycie razem, to teatr jako spotkanie i to dotykanie zupełnie u tych starszych i młodszych uczestników innych rzeczy wewnątrz niż sam teatr, taki typowy teatr może dotknąć. To nie o to chodzi do końca, żeby zrobić spektakl, tylko żeby być razem i żeby pokazać tym ludziom, że są inni, na którym na nich zależy.
6: Czyli to rozumiemy to hasło. Pedagogika teatru. Mhm. Teatr generalnie to się wydaje wciąż, jeszcze mam takie wrażenie, ale to zawsze można mi poprawić. No, nie jest taka kultura masowa, tak?
4: Aż kurde.
6: Ale jest tak, czy tak nie jest? Czy może wręcz przeciwnie, jest to kultura masowa w tym momencie? Może ja bzdury opowiadam?
7: Dla mnie zarówno teatr jest mocno obecny w życiu społeczno-kulturalnym, ale ja żyję w bańce. Z drugiej strony mówi się od nadprodukcji.

0: ale na pewno jest to rodzaj kultury coraz bardziej popularny.
1: Dostępnej.
0: Tak jest. Tak jest. I chcemy, no i my właśnie też chcemy, żeby było dostępne. A pedagogika teatru, to wiem, że nazwa pedagogika teatru w ogóle pochodzi z Niemiec, tam się rozwinął ten nurt, natomiast my w ramach projektu, który realizowany jest w ramach pedagogiki teatru, prowadzimy warsztaty na przykład z Wikingami. I prowadzimy warsztaty z
1: prawdziwymi Wikingami.
0: Prawdziwymi Wikingami ze Stowarzyszenia Utgard, które mieszka w Pyskowicach i ma swoją wioskę. Pedagogika teatru używa przeróżnych narzędzi, żeby, także scenicznych, może przede wszystkim scenicznych, ale nie tylko, żeby stworzyć społeczność.
1: Decydując się na zajęcia z pedagogiki teatru z Wikingami, tak? Czego się mogę spodziewać?
0: Tego, że nie będzie ani chwili nudy, ale że będziecie zawsze wysłuchiwani, że każdy ma prawo do wypowiedzi artystycznej, że będą różne propozycje działań artystycznych, kulturalnych, ale też ruchowych, sportowych, i że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i w tym się odnaleźć. I że nikt nie ocenia nikogo, że każdy, staramy się wspierać każdego w tym jego rozwoju, nie tylko jako artysta, ale jako człowiek.
1: A weźmy opcję dla dorosłych. To no, czego się może spodziewać taka dorosła osoba po zajęciach z pedagogiki i teatru?
0: Na pewno są to zajęcia, które moglibyśmy nazwać tak, żeby były łatwiejsze do strawienia, integracyjne. Na pewno są to zajęcia, jako dorosły człowiek, to na przykład zajęcia, które są zamawiane przez korporacje, team buildingowe. Tylko, że za pedagogiką teatru idzie jakaś filozofia. Idzie właśnie to chęć wzmacniania nie tylko właśnie nas jako grupy, ale też nas jako jednostki. Ale oczywiście, że chodzi o to też, żeby umieć się wypowiedzieć, chcieć się wypowiedzieć, żeby nie mieć jakichś oporów, ponieważ daje narzędzia do tego, żeby umieć konstruować tą swoją wypowiedź. Natomiast to nie do końca jest pedagogika teatru. To już są inne narzędzia, które pedagogika teatru zaprasza do współpracy. Bo pedagogika teatru to jest właśnie tworzenie człowieka, mocnego człowieka, który jest w stanie wypowiedzieć się i opowiedzieć o swoich emocjach w grupie, która go wspiera.
2: Lufcik na korbkę, Fundacja W Tym i Graj, Teatr Zły. Za tymi wszystkimi projektami stoi Agnieszka Batuch, która przed momentem opowiadała o pedagogice teatru. Czym jest, co oznacza? Agnieszka mówiła między innymi o zajęciach z Wikingami w Pyskowicach, zajęciach w ramach pedagogiki teatru. No i idąc tropem Wikingów, warto zajrzeć na utgardgliwice.eu. Tutaj informacje na temat tej osady, która powstała w roku 2022, kiedy to gmina Pyskowice wydzierżawiła kawałek leśnego terenu w pięknym, klimatycznym miejscu, w którym zamiast nieużytków zaczęły powstawać chaty. Wszystko budowane własnymi rękami przy użyciu tradycyjnych środków i technik. Można zobaczyć, wchodząc na stronę internetową utgardgliwice.eu, filmik, ilustrację tego, co działo się w ciągu tych ostatnich lat. Można też wesprzeć plany na przyszłość, a plan jest taki, by wioska Wikingów działała przez cały rok.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Naszym gościem za chwilę będzie Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, archeolog, z którym porozmawiamy o średniowiecznej historii Bytomia. Kościół świętego Wojciecha należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii nie tylko Bytomia, ale i regionu. Opowiemy o pracach wykopaliskowych pod powierzchnią kościoła świętego Wojciecha na placu klasztornym.
7: Kiedy zakończyliśmy już prace wykopaliskowe i nadzór przy pracach ziemnych, został z podtynku ujawniony bardzo ciekawy szczegół architektoniczny, jakim jest okno gotyckie, w zasadzie jego relikty.
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam do dawnego Bytomia.
8: Tydzień na

0: Śląsku i w Zagłębiu.
1: Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Rozmawiamy o pracach archeologicznych przy kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Bytomiu, o odkrytych pochówkach, o najciekawszych zabytkach wydobytych w czasie prac terenowych. Badania ujawniły m.in. groby kobiet, mężczyzn, dzieci. Szczególnie interesujące okazały się pochówki odkryte przed głównym wejściem do kościoła. Najniżej położone groby dorosłych osób, prawdopodobnie mężczyzn, nie zawierały gwoździ trumiennych ani śladów drewnianych trumien, co może wskazywać, że zmarłych pochowano w całunach. Zresztą oddajmy głos archeologowi Jarosławowi Święcickiemu.
1: Przed nami są jeszcze prace archeologiczne związane z bardzo głębokim nadzorem, być może związanym właśnie do głębokości 4 metrów głębokości, co to jest dużo jak na ten obiekt, związany właśnie z odwodnieniem budowanym po południowej stronie obiektu i chcemy też przeprowadzić rozpoznanie sondażowe uzupełniające od strony ulicy Józefczaka, od strony północnej. Co nam to ma dać? Chcielibyśmy uszczegółowić, jak wyglądały etapy osadzania się warstw kulturowych, czyli tych wszystkich warstw, które przez lata osadzały się właśnie przy danym obiekcie, by móc powiązać z określonymi datami określone wydarzenia. Może nam się uda. Mamy nadzieję, że dokonamy takiej obserwacji, ponieważ wcześniej przy pracach ziemnych, jakie prowadziliśmy, okazało się, że w latach 50., 60. oraz przy rozmaitych innych remontach jeszcze wcześniejszych, te pozostałości nawarstwień zostały naruszone i przez to nie byliśmy w stanie wielu rzeczy odczytać ani chronologicznie powiązać. Teraz mamy nadzieję, że nam się uda. Mamy taki żart właśnie w dziale, żeby zaobserwować, jak ten kościół powinniśmy obserwować w okresie średniowiecza, to tak naprawdę musielibyśmy się położyć na bruku. Dlaczego? Ponieważ wysokość naszej głowy leżąc odpowiadałaby ówczesnej wysokości osoby stojącej na poziomie użytkowym. Czyli tak mniej więcej 1,60 m, 1,80 m poniżej znajdowała się powierzchnia, po której w średniowieczu ludzie się poruszali. Czyli ta budowla była jeszcze bardziej monumentalna niż nam się wydaje, jeszcze bardziej strzelista. Co dodawało właśnie takiego splendoru i prestiżu temu budynkowi wykonanemu z kamienia.
2: Wróćmy jeszcze do tych wykopalisk i do odkryć. Co udało się odnaleźć w czasie tych prac? Możemy przypomnieć?
1: Jako pierwsze zostały znalezione kości męskie, kości właśnie osób dorosłych, powiązane albo z mnichami pochowanymi, którzy wcześniej żyli właśnie w tym klasztorze, albo też z żołnierzami, którzy w lazarecie mieli opiekę, w lazarecie wojskowym w okresie wojen napoleońskich. Ale w trakcie prac dalszych i szczególnie w trakcie badań archeologicznych zostały znalezione groby kobiet, groby dzieci, w tym też groby mężczyzn. Określiliśmy te pochówki jako część właśnie pochówków trumiennych, kobiet i dzieci, oraz pochówki trafiały się męskie, tak zwane całunowe. Forma, kształt, układ szkieletu wskazywał na to, że ci mężczyźni byli pochowani właśnie w tkaninach albo w materii jakiejś takiej miękkiej, która się poddawała otoczeniu. Także być może mamy do czynienia nie tylko z późniejszą ludnością, właśnie tak jak kobiety i dzieci, ale również mogli być to pierwsi mnisi, którzy zamieszkiwali w klasztorze.
2: A czy mamy jakieś przedmioty, którymi być może te osoby się posługiwały? Co właśnie z takimi materialnymi skarbami, do których udało się dotrzeć?
1: Tutaj mamy taki właśnie wynik znikomy. Niewiele informacji poza tą koroną śmierci, tym wiankiem pośmiertnym, którym ustrojone były właśnie szczątki dziecka, zostały znalezione też jedna szpilka i naparstek. Ubogość, jeżeli chodzi o wyposażenie grobów w takie przedmioty osobiste, też daje nam pewne światło, że właśnie te osoby chowane były w ubóstwie, a z drugiej strony nie były to osoby ubogie, o czym świadczy na przykład ten wianek, który też pokazuje, że były to osobistości już z warstw wyższych społeczności bytomskiej. Także tutaj mamy z jednej strony mężczyzn bez jakichkolwiek dewocjonaliów, bez nawet gwoździa przy trumnie, z drugiej strony mamy właśnie taki grób, powiedziałbym, zespołowy, gdzie dzieci razem najprawdopodobniej prawdopodobnie z matką, pochowani właśnie w trumnach, w trumienkach z jakimś tam wyposażeniem, plus właśnie naparstek i ta jedna szpilka. Jeśli chodzi o otoczenie kościoła, były znajdowane też monety i inne przedmioty, jak na przykład relikty księgi liturgicznej. Mamy nadzieję, że może uda nam się znaleźć resztę tej księgi. Przynajmniej tak sobie spekulujemy i mamy takie małe marzenie. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość.
2: Przed momentem Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ja dodam, że muzeum od czasu do czasu organizuje spacery archeologiczne i wtedy można wybrać się w teren, no i posłuchać o historii Bytomia, dowiedzieć się, co takiego skrywa ziemia, albo jakie są na ten temat spekulacje. Wszystkich zainteresowanych oczywiście tutaj możemy zaprosić na stronę internetową Muzeum Górnośląskiego. Na tej stronie pojawiają się informacje o nadchodzących wydarzeniach.
0: To warto wiedzieć.
2: A teraz Monika Bajka z Domu Anioł Stróżów opowie o sensie pomagania non-stop. Będziemy mówić z jednej strony o tym, dlaczego opieka nad dziećmi musi być sprawowana bez przerwy przez cały rok, ale też o tym, dlaczego warto wspierać takie miejsca jak Dom Aniołów Stróżów bez względu na porę roku. Zresztą Monika Bajka tutaj chyba najlepiej opowie o tym, jak bardzo potrzebna jest z jednej strony opieka, z drugiej strony pieniądze na tę opiekę. Najpierw przypomnijmy, jak ta opieka wygląda, na czym ona polega.
3: Pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki, logopedia, pomoc socjalna, edukacja. Bardzo dużo mamy czasu i sił poświęcamy na naukę z dziećmi. To jest też organizacja czasu wolnego, to jest rozwój, odkrywanie w ogóle mocnych stron tych dzieciaków, bo to są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej no albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, no albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko
2: zamykacie się na lata,
3: nie zamykamy na się. Nie zamykamy się, a jeśli chodzi o wakacje, to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście. Zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby no tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. Mamy co roku tygodnie tematyczne. Były różne już, kulinarne, sportowe, było poznawanie świata i tak dalej. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no mają fajne miejsca, ładne, ale no wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę. Doświadczenia, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie no przyjaznym, tak? Mhm. A do tego wyjeżdżamy z 50 dzieciaków nad morze i no i tam dzieciaki mogą odpocząć, wiele dzieci pierwszy raz widzi morze. biega na plażę i mówi, jakie to wielkie jezioro. I to są takie momenty wzruszające w ogóle, jeśli dzieci po prostu są... I nie mówimy tutaj o dziecku, które ma 6 lat, tylko na przykład o 14-15-latku, tak? Jakby, że...
4: Który
3: pierwszy raz na plaży. I wtedy wychowawcy też mają takie uczucie, kurczę, no, tak jakby wiadomo, że to wierzą, że to, co robią, ma sens, ale w takich momentach gdzieś tam to serce też tak, no, drgnie, nie? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciom dawać takie doświadczenia, będąc z nimi jednocześnie jakby w takiej stałości, bo jak organizujemy taki obóz terapeutyczny, to jedzie kadra, która pracuje na co dzień z tymi dzieciakami, więc oni się znają. Oni zacieśniają relacje dzięki temu. Tam się zwykle dużo terapeutycznie wydarza, bo to jest taki czas bycia ze sobą całą dobę. No i dodatkowo jeszcze 10 młodych ludzi, klubowiczów naszych socjoterapeutycznego klubu młodzieżowego z Katowic wyjeżdża w góry, pobyć razem, pochodzić po górach, gdzieś tam się zintegrować jeszcze i popracować nad takimi swoimi sprawami, także dużo się dzieje. My też na te półkolonie i na dodatkowe koszty na tych wyjazdach prowadzimy zbiórkę, bo no jakby takim głównym założeniem jest to, że udział w tych zajęciach anielskiego lata jest bezpłatny. Mhm. Tak, jak właśnie o to chodzi, prawda? Bo jest oferta półkolonii oczywiście różnych, ale no tak, problemem zawsze są pieniądze. No i też jest tak, że dziecko może być całe 2 miesiące z nami na tych półkoloniach, czyli to nie jest tylko tak, że przychodzi na tydzień turnusu, bo gdzieś tam się udało na przykład nieodpłatnie nawet załatwić, tylko może być przez całe 2 miesiące, więc no to jest duża wartość dla dzieci. One codziennie z nami jedzą ciepły posiłek, one są pod opieką, my interweniujemy w sprawach, jakichś takich problemach, jeżeli się pojawiają. No i doświadczają różnych fajnych atrakcji, wyjść i bycia w grupie, kolegowania się, przyjaźnienia. Więc zapraszam serdecznie na stronę internetową anioły24.pl i tam można dołączyć swoją cegiełkę, można takie półkolonie ufundować, można się po prostu dorzucić w jakimś kawałku. No i wszystko, co uzbieramy, to tylu dzieciom będziemy mogli tak naprawdę ten czas organizować.
4: Powiedziałaś o wakacjach, o półkoloniach, ale rozumiem, że tak naprawdę można wejść w każdym momencie i coś dorzucić, prawda?
3: Tak.
4: Już tam wy znajdziecie
3: oczywiście
4: tematy do zagospodarowania.
3: Oczywiście, no bo jakby jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy stowarzyszeniem, więc jakby my po prostu sami zdobywamy wszystkie fundusze. Nie ma takich pieniędzy, które
4: żadnej,
3: ktoś nam...
4: Żadnej dotacji skądś takiej stałej?
3: Nie, dostajemy dotacje, ale one nie są obligatoryjne. Jakby wnioskujemy
4: nie
3: o nie.
4: Wiecie, czy będą, czy ich nie
3: Nigdy
4: będą.
3: Nie wiemy na 100%. Zazwyczaj w samorządach, szczególnie w Katowicach, jakby te pieniądze raczej w jakimś kawałku są zabezpieczane, ale no każda taka dotacja ma taki charakter, że nie wiadomo. No i też jest przyznawana w konkursie. Więc no nie jesteśmy takim miejscem jak publiczne tego typu placówki, które mają obligatoryjny budżet i nawet jeśli na coś tam brakuje, no to główne fundusze mają zapewnione. No w naszym przypadku jest tak, że my nigdy do końca nie wiemy, więc jesteśmy w takiej sytuacji, no jak rodzice w domu, tak? Że muszą zarobić na tą rodzinę. No i my też musimy zarobić na tą dużą anielską rodzinę. Także każda złotówka się liczy. Każda. I to bardzo tego zachęcam, bo każde 10, 15, 50, 100, 1000, 5000 złotych to jest coś, co my przekładamy na konkretną wartość dla dzieci. To jest konkretny czas, to jest czasem kilkaset godzin opieki pedagogicznej, zajęć, zabaw, warsztatów, wyjść. Także no zachęcam, bo można zrobić coś naprawdę dobrego i uchronić dzieci, którym jest naprawdę w życiu ciężko, przed czymś jeszcze gorszym.
2: W tym miejscu warto dodać, że Anioły zajmują się dziećmi w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie. Chodzi o dzieci z rodzin pochutniczych, pogórniczych. No i ta opieka, praca z dziećmi trwa przez cały rok. Wiosna, lato, jesień, zima, jak słyszeliśmy, bez wyjątku. Także przez cały rok też warto Anioły wspierać, warto pomagać. Anioły24.pl to jest strona internetowa aniołowa. Tutaj znajdują się informacje o tym, co dokładnie się za chwilę wydarzy, jaki w tej chwili jest cel zbiórki, a o sensie takiego wspierania, takiego pomagania przez cały rok mówiła Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w Chorzowie, w Sosnowcu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

Przypominamy kierowcom o utrudnieniach na ulicy Katowickiej. Kierowcy jadący z Katowic w kierunku Tychów nie powinni jechać przez Czułów, bo tutaj mamy ruch wahadłowy i tak przez kilka najbliższych tygodni będzie. Zjazdy z Krajowej Jedynki to zdecydowanie lepszy pomysł.

Armin van Buuren, Everlasting, od samego rana w poniedziałek. Tak, dzisiaj podkręcamy tempo w Meloradiu. Co tam u was? Jak forma? Czy już na 100% rozkręceni jesteście? Czy trochę czasu jeszcze potrzebujecie? Spokojnie, jeszcze trochę go macie, ale jak to zazwyczaj w poniedziałek rano? Nie za dużo, no nie? Za 15 minut będzie godzina 7 w poniedziałek rano na start nowego dnia i nie tylko, bo przecież nowego tygodnia też. Aha, no i studenci też gorąco pozdrawiamy, nie? Wy to się musieliście dzisiaj wcześniej zerwać.

0: Haven i Caitlin Aragon i I Run w Melo Radio. Dla wszystkich dzisiaj, którzy są w biegu od samego rana, czyli w zasadzie można powiedzieć, że pewnie dla wszystkich. Poniedziałek nam tak nastał, zupełnie niespodzianie, nie? Zazwyczaj to tak po weekendzie się właśnie dzieje. Ci wszyscy, którzy jeszcze cały czas nie mogą się zaaklimatyzować, spokojnie, będziecie mieli na pewno jeszcze nie raz taką szansę i okazję dzisiaj. Od samego rana w Melo Radio w poniedziałek podkręcamy tempo. Dzisiaj 5 dzień października. Dzisiaj też przy okazji Światowy Dzień Mieszkalnictwa, ale słuchajcie, zbierajcie się tam odpowiednio, bo zdążycie sobie jeszcze dzisiaj po południu pomieszkać, a dzisiaj to w kierunku tym, w którym powinniście. U nas już niedługo newsy.
1: A w tych newsach będzie o żółwikach. Mieliśmy tyle czasu, że mogliśmy mówić naprawdę wolno jak żółwie.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Szybkie spojrzenie na prognozę pogody też będzie w Meloradiu. Za 7 minut 7.

0: Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
9: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o drapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: W M1 w Zabrzu mały książę zabierze cię w wielką podróż po świecie emocji.
14: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
13: Od 5 do 10 października. Tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
15: Góry Alp de Wes wzywają na Tomorrowland Winter.
16: Przygotuj
15: się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami.
16: Na słońce i na delikatne zachmurzenie.
15: Charlotte de Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Gravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp de Wes we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1.
17: To już prawie 7. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
18: Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
19: Nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
18: Trwa dogaszanie pożaru. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Od grudnia będzie więcej pociągów PKP Intercity. Ich liczba ma wzrosnąć z 530 do około 600. Żółwie błotne, które wykluły się w inkubatorach, wróciły do natury. To w sumie 34 maluchy. Pomogło im w tym Mazurskie Centrum Bioróżnorodności KUMAK.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: To żółwie tempo dzisiaj od samego rana mocno przyspieszyło u was, co nie? No, ale to zrozumiałe, w końcu poniedziałek rano mamy i już 7 na zegarach. To co? Podkręcamy tempo w Meloradio i gdy inni gadają. My już gramy. Baldek Darłak, siemano.

odpowiednie tryby po lekkiej weekendowej przerwie. Słuchajcie, nie jesteście jedyni, spokojnie, ale to my mamy do was takie pytanko w takim razie. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki, bo fajny merch też czeka. Głosówki na meloradio.pl oczywiście można do nas wysyłać. Czekamy na was. Dajcie znaka. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki.

0: Prawdziwa legenda.
1: Blue i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 minut po godzinie 7 już mamy też pytanie do was. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? No jasne, że się uśmiecham, bo zawsze na takie głosówki mogę liczyć, po których chcę się uśmiechać. A to przecież o to chodzi, żeby fajnie dzień zacząć. No to dawajcie, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrać głosówkę. A wczoraj w Szkocji to odbyły się, słuchajcie, Mistrzostwa Świata w gotowaniu owsianki. Zadaniem uczestników było oczywiście przygotowanie takiego tradycyjnego śniadania wyłącznie z owsianki, wody i soli oraz specjalnego dania jeszcze w takiej dodatkowej kategorii, do którego można było różne rzeczy dodać. No i uczestnicy przyjechali naprawdę z całego świata. Mistrzostwa wyjątkowe to i nagroda też. Prestiżowa złota drewniana pałeczka do mieszania owsianki. Wygrała 28-latka z Holandii. Ona nawet sobie wodę swoją z tej Holandii przywiozła, żeby smak owsianki był idealny. No ale uwaga, bo najbardziej ciekawa była ta prestiżowa dodatkowa kategoria specjalna i tutaj pierwsze miejsce zajęło połączenie śniadania z włoskim deserem. Przygotowano owsiankę z sycylijskimi rurkami z kremem. Ja nie wiem, ja chyba jakoś podziękuję.

0: Kate Real i Paco Amoroso, Sexy Magic w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy. Jak zawsze możemy na was liczyć, wasze propozycje. Czy tu są jakieś kamery? Gdzie tu można się zdrzemnąć? To czerwone powinno tak migać? Macie numer do informatyka? Albo to mi się podoba bardzo. A ktoś to w ogóle sprawdza? A twój typ?
1: Kiedy mogę wziąć urlop? Albo czy mogę wyjść dzisiaj wcześniej?
0: No jasne.
2: Nie chce mi się tego robić. Ja nie jestem tu sam.
0: Ała, no dobra, to czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy, co? Jakie macie propozycje? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki, a za najfajniejsze propo oczywiście wysyłamy Melo Merch.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17. 12 października. Skoda.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Po reklamie.

0: Wy jak zawsze potraficie nas zaskoczyć fajnymi głosówkami. Czekamy na meloradio.pl i dzisiaj pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy.
1: Że zamierzamy złożyć wypowiedzenie właśnie w tym dniu.
0: No ostro od razu.
2: Z pierwszego dnia w pracy lepiej nie mówić, że ma się dzieci w wieku przedszkolnym. Pozdrawiam.
3: W mojej poprzedniej pracy było lepiej. Poniedziałki były wolne.
4: Dzień dobry, dzisiaj jestem waszym nowym szefem, więc warto lepiej zapamiętać moje imię i nazwisko. Do zobaczenia na pierwszym coachingu.
0: O, takich lubimy
5: witamy
0: najbardziej.
5: Witamy nowego szefa, no.
0: No dobra, jeszcze twoja propozycja, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy?
6: A tego paliwa to bardzo pilnują.

0: prosto z wysokiego, bo 7 miejsca 30 Meloradia. Offenbach, Four to the Floor. W Melo mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w tych newsach zajrzymy na boisko, bo dziś będzie znów się działo.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Fuka i Liwka w Melo. Chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens?
0: Łapcie więcej takiej energetycznej muzy. Za chwilę też złapiemy prognozę pogody. O tym ile na termometrach, posłuchajcie w Melo Radio.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Netto przedstawia Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
21: Za mnie.
22: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
23: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.

0: 95.1 FM. Trafik.
1: Nieprędko kierowcy wrócą na Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Remont się rozpoczął, potrwa jeszcze przez kilka miesięcy. Taki termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec lipca. Obowiązuje objazd w kierunku Sosnowca ulicami oddziału AK Ordona i Grabocińską. Poranek chłodny, na termometrach 6-7 stopni, ale będzie cieplej. Dziś w Katowicach prawie 20 stopni. Słońce, zachmurzenie, deszcz czy nie? Dopiero w czwartek będą potrzebne parasole. W czwartek rozpada się, potem będzie kilka chłodniejszych dni. No ale dziś wypatrujemy tych prawie 20 stopni, a jutro w Katowicach 22.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: W nocy Rosja znów zaatakowała Ukrainę przy granicy z Polską. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Polskie lotnictwo było w gotowości. Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa, Luizem Inácio Lulą da Silvą. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski. Ta nagroda ma już 125 lat. Jak mówi Jacek Sztolcman z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym czasie nauka bardzo się zmieniła.
4: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
3: Co ciekawe, w tym roku wartość nagrody jest o 1 000 000 koron wyższa niż w zeszłym roku. Polacy bez Roberta Lewandowskiego powalczą z Bośnią i Hercegowiną. To w piłkarskiej Lidze Narodów. Mecz w Zenicy wystartuje o 20:45.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Poniedziałek to już dawno wystartował, a wy za chwilę będziecie mieli szansę wystartować w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, siemano, jest już ósma.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Leah Shinon w Meloradiu. No i jakoś musimy wam osłodzić ten poniedziałek. No to mamy fajny merch do zgarnięcia. Melotorba przyda się na pewno i skiety fajne, oryginalne od Meloradia mogą być wasze.
1: 321-321-777. Jeśli chcecie zdobyć te rzeczy, o których właśnie powiedział Waldek, to musicie dzwonić. Jeszcze raz. 321-321-777.
0: A nawet szybciej.
1: I to już.
0: Dzwońcie teraz. Tak jest. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo to już za chwilę. Kto powie więcej słów z kategorii, którą wam podam, ten wygrywa. Proste zasady. Słowa mówicie jedno po drugim. To znaczy jeden słuchacz, jedno słowo. Drugi słuchacz, swoje słowo. Za chwilę więcej o zasadach. A teraz to czekamy na dwójkę zawodników. 321-321-777. Dwie osoby. Czekamy.

0: drodze, bo Ola mobilnie bardzo pracuje, prawda?
1: Jako mobilna kosmetyczka, także w drodze do klientek.
0: No, to ty to wiesz, jak podkręcać tempo od samego rana. Jest Ola, czyli Aleksandra. I jest też Justyna. Cześć, Justyna.
2: Cześć,
0: cześć, witajcie. Cześć, siemanko, hej, hej. Justyna to siedzi sobie w samochodzie i spokojnie czeka na to, co się wydarzy. Słuchajcie, to ja wam powiem, o co chodzi w tej zabawie. Ostatnie słowo to jest taka zabawa, w której zasady są następujące. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. To jest najważniejsze. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ola, czyli Aleksandra, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie oczywiście. Jedno słowo podaje Ola, jedno Justyna. Znów jedno Ola, jedno Justyna. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę, na wszystko jest 20 sekund. Czy to jest wszystko jasne?
2: Tak, wszystko jasne.
0: No to sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, uwaga, uwaga, zaczyna Ola, a kategoria na dzisiaj. Jakie przedmioty są w sypialni? Jakie przedmioty są w sypialni? Czas start.
2: Lampa, budzik, łóżko, kołdra, komoda.
0: Szybciej!
2: Zasłony.
0: Szybciej!
2: Szafa.
0: Koniec! Koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu. Ola, 4-3. Ola, 4 punkty, 3 słowa na koncie Justyny. Wydawało się takie proste, nie? A jak człowiek zaczyna się tak nagle zastanawiać, to różne przedmioty przychodzą do głowy. No nie? No, no tak.
3: Samo uśmiechu nie było końca.
2: Gratulacje.
0: Justyna pogratulowała. Słuchajcie, wow, czujecie to normalnie, jaka gra fair play po prostu. Dobra, wjeżdża merch od Melo, skiety dla Oli, pakujemy i wysyłamy. Justyna, dla ciebie melotorba, fajnego tygodnia wam życzymy.

0: Nie czekamy, tylko zaczynamy. Cześć, cześć, razem z nami jest dzisiaj Ola. Cześć, Ola.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Ola w

0: modelki włodarskiej. Mel Radio, no dzisiaj w taki dzień jak poniedziałek, to wiadomo, że liczy się każdy wasz ruch. Ale ten odpowiedni pierwszy już zrobiliście, jesteście z Melo, a to oznacza, że ten poniedziałek zapowiada się naprawdę ciekawie. Enrique Iglesias i Pitbull, to ja ich zapowiadam już teraz.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Muzyka i głos.

0: Neofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: i Chris Brown, Five More Hours. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Za 17 minut 9 będziemy mieli, a w Fabianicach to mieli bardzo ciekawy konkurs.
1: Jaki?
0: Można było obejrzeć prawdziwe dzieła sztuki, słuchajcie, zbudowane z kartonu. Fantastycznie to wszystko wyglądało. Były okręty, czołgi, budynki, nawet ORP, Grom. Był też ogromny pojazd znany z Gwiezdnych Wojen i wyobraźcie sobie, wszystko zbudowane z kartonu. Szkoda, że Hanka Mostowiak nie mogła tego zobaczyć.

0: Larry, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Nie zapominajcie, że na takie propozycje do 30 Meloradia możecie głosować na meloradio.pl przez cały tydzień. Za chwilę będą newsy w Melo.
1: A w tych newsach sukces Polki w Pekinie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Swedish House Mafia i Happiness is so sad. I mamy dla was też najświeższą prognozę pogody za chwilę w Meloradio. Za 9 minut 9:00.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest. Muzyka i głos AI.

0: od Oleofarm.
1: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólne.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
8: Kierowcom, którzy będą chcieli wjechać do Tychów od strony Katowic, przypominamy o remontowanej ulicy Katowickiej. Remont rozpoczął się kilka dni temu, potrwa jeszcze przez kilka dobrych tygodni, no i w tym czasie obowiązuje ruch wahadłowy, także jeśli z Katowic do Tychów, to tylko węzłami z Krajowej 1. Spacer, rower, marsz, z kijkami, te wszystkie propozycje warto wziąć pod uwagę. Pogoda znów będzie bardzo przyjemna. Prawie 20 stopni na katowickich termometrach. To jest temperatura maksymalna. Na ten wynik czekamy. Jeszcze chwilę poczekamy, bo temperatura cały czas rośnie, a wcześniej rano termometry wskazywały zaledwie 6-7 stopni. Pogodnie będzie do środy, potem deszcz.
9: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
10: Przybywa cyberataków na ochronę zdrowia. Od początku roku było około 1400 takich zdarzeń. Jak mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia, to sprawka rozproszonych grup hakerskich, także działających na zlecenie wrogich państw.
11: Przez użyte techniki, metody możemy rozpoznawać, że na przykład była to grupa taka albo taka.
10: Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którym dane pacjentów mają być lepiej chronione. Na rynkach paliw ropa tanieje. To poważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Obniżyła ona ceny swojego surowca dla odbiorców w Azji. Teraz ciekawe dane z Wenezueli. 42% obywateli nie ufa żadnemu politykowi. Tak wynika z badań ośrodka Gallup. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Pekinie. Wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Ja wiem o tym, że poniedziałek to od rana pogrywa z nami na twardo, ale jak na razie to świetnie sobie z nim radzicie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i inni gadają, my już gramy. Baldek Derłek, siemano, hej, jest 9:00.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek i tak trzeba żyć w poniedziałek, tak żebyście mogli sobie powiedzieć, że no jest dobrze, a nawet pięknie i oby tak dalej, słuchajcie. Ja wiem o tym, że niektórzy już od kilku dni próbują przełączyć się w tryb studiowania, no i jakoś tak idzie nielekko, jeszcze inni w pracy nie potrafią się w poniedziałek do końca odnaleźć. Słuchajcie, ale ja wiem, co łączy te dwie sytuacje. Zawsze możecie powiedzieć sobie zarówno na nowym kierunku studiów i pierwszy dzień w pracy jedno.
1: I co ja robię tu? Co ja tutaj robię?
2: Z ust mi to wyjąłeś.

Fire is Movement i Turn Up the Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Specjalnie dla was. Mocna, energetyczna muza w poniedziałek przydaje się na pewno, wiem. 18 minut po godzinie 9. Słuchajcie, dobra zabawa też się przydaje, a całkiem niedawno wróciła znów zabawa znana na statkach pasażerskich. Ludzie chowali tam w różnych miejscach na statku zabawkowe gumowe kaczuszki. Często dołączyli też do nich jakąś oryginalną wiadomość. Ktoś, kto znajdzie taką zabawkę, zawsze może zdecydować, czy ją sobie zabierze na pamiątkę, czy może znów schowa dla kogoś innego z jakąś ciekawą informacją. Ludzie wrzucali też zdjęcia miejsc, gdzie znaleźli te zabawki do internetu. Tak sobie myślę, że jak jesteście gdzieś daleko od wody, to absolutnie nie jesteście wykluczeni. Można spróbować

z nową zabawą, którą możecie uskutecznić i zacząć od razu. Na przykład chowacie się w pracy dzisiaj tak, żeby szef was przez cały dzień nie znalazł. Nie dziękujcie. Bebe Rexha i Faithless in Your Religion w Meloradiu. 18 po 9.

0: Sylwa Bomba on tonight w Meloradio. Podkręcamy tempo i wprawdzie to poniedziałek, ale przyznajcie, no liczycie, że jednak ten dzień czymś ciekawym nas dziś zaskoczy. Niektórych już zaskoczył, a niektórzy cały czas czekają. Trzymam kciuki, żebyście nie musieli czekać za długo. Za chwilę o tym, co niby takiego zwykłego można zrobić jednak w bardzo nietypowy sposób w Meloradio. Teraz 28 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
13: dobrze być w domu.
12: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Filip Akinel, niech się kręci w Meloradio ten poniedziałek. Za 18 minut będzie 10. Co roku w Berlinie ludzie biegną w maratonie. Nietypowe jest jednak to, że pobiec można w różnych przebraniach. Królowali już biegacze, którzy udawali statek kosmiczny. Były różne postaci z filmów i z bajek. Biegły na przykład smerfy, ktoś przebrany za piosenkarza, ale też i za budowlańca. A w tym roku, słuchajcie, maraton pokonał też, uwaga, uwaga, duży karton mleka. Także już wiecie, dlaczego dzisiaj kawa bez dodatków.

0: Don't go breaking my heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo jak zwykle. A dziś poniedziałek. To oznacza, że ten dzień będzie się rozkręcać jeszcze bardziej już niedługo. Niedługo newsy, będzie prognoza pogody i za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Andy Dusty z Zokaria w Melo.

0: Reklama. Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź do świata nowoczesnych technologii. Już 10 października zapraszamy na 10 urodziny dron.edu.pl. Przyjdź na dronowisko w Gliwicach i zobacz na żywo finał pierwszych mistrzostw Polski Combat FPV. Spróbuj swoich sił w darmowej strefie symulatorów lotu i poznaj z bliska drony, które zmieniają współczesny przemysł oraz pole walki. 10 października, Gliwice, ulica Goduli. Start o 15. Wstęp całkowicie wolny. Dron.edu.pl. Przyszłość w zasięgu wzroku.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Mieszkańcy Rudy Śląskiej pamiętają na pewno przedwakacyjne spotkanie dotyczące przebiegu trasy północ-południe. Chodzi o odcinek od granicy A4 do granicy z Mikołowem. Teraz miasto wraca do spotkań z mieszkańcami. Najbliższe już w czwartek, 8 października. Będzie ładnie, będzie pogodnie najczęściej, będzie cieplej niż w tej chwili. Termometry w Katowicach, w Gliwicach, w Sosnowcu wskażą gdzieś prawie 20 stopni. Będą chwile pogodne, słoneczne. Od czasu do czasu pojawi się większe zachmurzenie. Nie groźne zupełnie, bo padać dzisiaj nie będzie. Dziś pogodnie, jutro pogodnie, w środę pogodnie, a w czwartek pochmurno i deszczowo.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od Dąbrowy Górniczej i policyjnej interwencji po kolizji na jednym z osiedlowych parkingów. 43-latek jadący hulajnogą elektryczną uderzył w osobowego Lexusa. Jak się okazało, miał w organizmie 3 promile alkoholu. Przejażdżka hulajnogą była bardzo droga. Mandat wyniósł 4,5 tysiąca złotych. A teraz o tym, jak Jastrzębska Spółka Węglowa zaciska pasa. W tym roku zwolni ponad 4 tysiące pracowników, co oznacza, że pod koniec roku zatrudnienie w JSW spadnie poniżej 16 tysięcy osób. Grzegorz Kozieł.
5: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
4: W wiadomościach za godzinę opowiemy o podpisanym przez Rybnik i Koleje Śląskie porozumieniu. W sytuacjach awaryjnych bilety na pociąg będą respektowane w autobusach.
6: Prawie 10, co 2 sikorki to nie jedna, chyba że sikora. Marcin, news w Meloradiu.
7: Polska ma być lepiej przygotowana na wojnę. Resort obrony przygotowuje specjalną ustawę, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Chodzi też o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie.
7: Ustawa ma też określać relacje pomiędzy organami władzy i zarządzanie kryzysowe oraz usprawnić współpracę z NATO. Pentagon wycofał do kraju bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To po ostatniej próbie ataku terrorystycznego na bazę RAF. Teraz Tatry i czarna seria poważnych wypadków. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a w niedzielę do szpitala trafił turysta po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Nie zbierajcie grzybów w parkach. Apelują o to urzędnicy z Wrocławia. Tłumaczą, że są one w parkach potrzebne, bo wzbogacają glebę w potrzebne jej składniki.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: No i te czerwone w kropki to też nie. Też nie.
7: No to czy zbierać możecie, tylko ich nie jedźcie, nie?
6: Opoka się manko, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Andy Daz i Zokaria. Na początek.

0: Beck, Kaigo w Melo Radio. Max McNown grał dla was przed momentem. Co oni mi tu, chłopie, piszą? Że te czerwone z kropkami można jeść.
1: Nawet nie można.
0: Nie chcę tego czytać. Zamiast tego proponuję, uwaga, modny deser jesienny. Aha. Kardamonki z kremem waniliowym i figami. Chłopie, jak to obłędnie wygląda. Masz swój ulubiony deser?
1: Mam i to musi być deser z czekoladą, jakikolwiek.
0: Okay. Więc... A ja znam takich i sam do nich też należę, że jak pytają mnie o deser, to ja mówię schabowy z frytkami. To jest właśnie to. Dajcie znać, co dzisiaj u was wjeżdża na drugie śniadanko. Może zrobimy duże oczy jak Smolasty i Trips. Gramy.

0: Wasted, Gnarly i Major League w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Niektórym się przyda.
1: Siema, tutaj Paula. Właśnie mam takiego kaca, że właśnie na drugie śniadanie jem banana. Ale także tak, pozdrawiam wszystkich zmarnowanych na dzisiaj. Miłego.
2: Ciekawe, czy się przyjmie.
0: Najważniejsze, żeby moralniaka nie było. To już cała reszta jakoś tam minie. Dziewczyno, zjedz trochę cytrusów może. Taki pomysł. I zrób sobie głośniej. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Wysyłamy buziaki do wszystkich już za chwilę.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
6: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
4: Super! Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
7: Bo nie warto stać w miejscu.
8: Bo liczy się dobra energia.
7: Bo ciągle dodają coś nowego.
4: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W M1 w Zabrzu małych książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
3: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
2: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
4: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
5: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Moving on Stereo i Paquito w Meloradiu. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Gdybyś miał dostać teraz ode mnie parę stówek, na co byś wydał?
1: No chłopie, już jest tydzień po wypłacie, no to teraz to już tylko na życie. Tyle imprez było.
0: No wszystko. Ja jakbym dostał parę stówek, to bym przekazał wszystko na rzecz Pauli, która przed chwilą do nas wysłała głosówkę i kupiłbym jej po prostu torbę owoców, żeby jej dzisiaj było trochę lepiej. Dajcie znać, na co wy potrzebujecie pieniędzy, bo szybka kasa rusza, dzisiaj kolejna runda. Meloradio.pl. Tam pytamy, tam zostawiacie swoje zgłoszenia. A ja was zostawiam z genialnym numerem Whatever Turns You On. Dobra energia. Przypomnijmy sobie, jak brzmi weekend. Axwell i Bond dla was.

0: What If, Neptunika na koniec 10:00. My cały czas podkręcamy tempo w waszej robocie, w waszej szkole, tam gdzie potrzebujecie, żeby coś dobrze zagrało. No i wracamy do grania punktualnie o 11:00, a wcześniej jeszcze newsy.
1: A w nich będzie o nie tylko o 6:00.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Reasons, Eli Oaks. Sorry, zapomniałem, że jesteś.
1: Ja wiem, że schudłem, ale nie aż tak.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Halo, kto mówi?
4: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
3: Dofinansowanie?
4: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
3: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
4: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
3: Gdzie się zapisać?
4: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
3: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: W M1 w Zabrzu mały książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
11: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia. Radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
10: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi,

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: O reklamie.

Pierwsze dni tego tygodnia przyjemne, dosyć ciepłe, słoneczne, z temperaturą w okolicach 20 stopni. Dziś niespełna 20 stopni w Katowicach, ale na przykład jutro 22 stopnie. Ten tydzień zacznie się dobrze, a skończy pod parasolami. Od czwartku możemy spodziewać się zmiany pogody. Temperatura spadnie, spadnie też deszcz.

0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Rybnik i Koleje Śląskie podpisały porozumienie o współpracy w przypadku poważnych utrudnień w ruchu pociągów. W sytuacjach awaryjnych bilety na pociąg będą honorowane w autobusach komunikacji miejskiej. To pierwsze tego typu porozumienie Kolei Śląskich z miastem spoza struktur metropolii, która zrzesza 41 miast i gmin. Zostawiamy autobusy i pociągi, przesiadamy się na rower. Gotowa jest koncepcja techniczna Velostrady Katowice-Sosnowiec. Budowa podzielona będzie na dwa etapy. Prace nad pierwszym etapem, uzyskanie wszystkich pozwoleń, powinny zakończyć się za 2 lata. My kończymy wspomnieniem niedzielnego wieczoru. Szczepan Twardoch z nagrodą Nike za książkę pod tytułem Nul.
2: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem. Z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć.
1: A w wiadomościach za godzinę opowiemy o Rudzkiej Jesieni Kulturalnej, która za moment wystartuje.
3: Z wierszem? Szybko. Z wierszem mam być?
4: No dobra, no dawaj, no.
3: Jeden zmęczony, druga jest chora, prawie 10:11, Marcin Sikora.
4: Uważajcie na oszustów podających się za linię pomocy pokrzywdzonym. Dzwonią i próbują wyłudzić dane. Ostrzega przed nimi Ministerstwo Sprawiedliwości. Konsultanci infolinii 116-006 nigdy nie dzwonią do obywateli. W Hiszpanii będą przedterminowe wybory. Premier Pedro Sanchez wyznaczył ich termin na 29 listopada. Obecnie w parlamencie nie ma większości zdolnej do przeprowadzania reform. Wojsko neutralizuje niewybuchy w Świnoujściu. Zostały znalezione w miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. Akcja trwa ponad kilometr od plaży. Bez Lewandowskiego, ale z wiarą w zwycięstwo, polscy piłkarze zmierzą się w kolejnym meczu Ligi Narodów. W Zenicy ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Jan Urban na konferencji przedmeczowej powiedział:
5: już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie. OLX
0: z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Gdyby kto pytał, to początek dzisiejszego meczu o 20:45.
3: Wygramy. Kropka. Eli Oaks, Lavinia, Reasons na początek. Jest 11:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Opoka, cześć.

0: World Away, Griffin Band w Melo Radio. Gdybyście szukali tego numeru w 30 Melo Radia, no to w ostatnim notowaniu na 17, ale pnie się w górę. Kto wie, jak będzie w najbliższy piątek, to wszystko zależy od was. Głosujcie, głosujcie. Player.meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Melo Radia. A za kilka minut Rudimental.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Melo Radio Śląsk na 90.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W M1 w Zabrzu mały książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
5: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
4: Od 5 do 10 października. Tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: www.radioafera.pl. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

Całe lato Sobel Francis. No muszę przyznać, że minione lato to było jedno z najciekawszych chyba w moim życiu. Dużo się działo, dużo wspaniałych wydarzeń muzycznych, bo i Tomorrowland, i Sunrise Festival. No było sporo koncertów, na których udało się być, bawić. Mam nadzieję, że na tych, które jeszcze przed nami, będziecie razem z Meloradiem. Zapraszamy też na koncerty i już teraz zdradzam, że po 12 będę miał dla was zaproszenie na koncert październikowy Bazy. Jak jesteście chętni, to bądźcie w gotowości. Tobi Romeo, Fly High teraz.

0: Słychać inspirację Eurodance'em latami 90. W najnowszym numerze Jamesa Hype'a Confession dosłownie parę dni temu miał swoją premierę Amego Mamy i gramy w Melo Radium. A za chwilę newsy u nas, a w nich...
1: Nagroda Nobla z medycyny została przyznana dosłownie kilka chwil temu. Wiemy, kto ją dostał i za co.
0: Robi się poważnie, wie to Marcin Sikora, który za chwilę wraca do was z newsami.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
16: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. Gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
17: dobrze być w domu.
16: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
19: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
1: Dzisiaj nie zmarzniemy i nie zmokniemy. Przez cały dzień spodziewamy się mieszanki słońca i zachmurzenia, ale padać nie będzie, a na termometrach prawie 20 stopni. Jutro i pojutrze pogoda bardzo podobna, może być nawet nieco cieplej, do 22-23 stopni. W czwartek zmiana pogody, więcej chmur, deszcz, końcówka tygodnia będzie już zdecydowanie chłodniejsza.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Świeć przykładem, noś odblaski, przypomina śląska policja. Właśnie teraz na katowickim rynku rozpoczyna się akcja, która ma przypomnieć pieszym przede wszystkim, ale też rowerzystom o noszeniu odblasków. Śląska policja wraz z wicemistrzem Polski w rajdach samochodowych Jarosławem Szeją oraz jego teamem będzie rozdawać mieszkańcom aglomeracji elementy odblaskowe. I jeszcze jeden temat związany z bezpieczeństwem. Dziś wieczorem i w nocy na terenie województwa śląskiego obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Ma być ważne od 22 do 9 rano. Wracamy teraz do uroczystości, która odbyła się wczoraj wieczorem w Warszawie. Szczepan Twardoch otrzymał Nagrodę Literacką Nike za powieść Nul.
2: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem.
1: Nagroda została przyznana po raz 30. Na koniec o 12 festiwalu literackim Kakao Szale od 7 października w Rudzie Śląskiej.
3: Południe, już za chwilę Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
4: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Okradli jubilera w stolicy Norwegii, stamtąd czmychnęli do Polski i chcieli uciekać dalej. Dwóch obywateli Rumunii zatrzymali policjanci z Gdyni. Rozwój Plus chce szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Składa w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, mówi europoseł Michał Dworczyk.
5: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali.
4: Projekt zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. A dziś we Francji kolejny dzień protestów licealistów. Uczniowie żądają dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nie jest ci smutno, że nie było wiersza tym razem?
4: Nie, myślę, że będziesz jeszcze z nami jutro, to się doczekam.
3: David Guetta, A-Log, zaczynają kolejną godzinę i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, numerem Run, Run, River.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Obiecałem, że będą zaproszenia na koncert Bazy 10 października w Poznaniu. Ten koncert mam dwa podwójne zaproszenia i zaraz wam oddam. Najpierw posłuchajcie, jak w ogóle Baza przygotowywała się do tej trasy, w którą ruszają.
1: No myśmy przez ostatni rok mieli zajęcia właśnie z emisji głosu. Ćwiczyliśmy śpiew, ćwiczyliśmy to też na naszych piosenkach, więc można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jesteśmy na to przygotowani. Co do choreografii, no to myślę, że tutaj z tej męskiej strony powiemy, że

0: miłość, tęsknota, impreza, nawet Copacabana, wszystko w tym numerze jest. Paraiso, Lost Frequencies łączy swoje brzmienia z Mary Froze, brazylijską artystką, i powstaje takie oto muzyczne cacko. Świetnie się tego słucha, będziemy grać. Pewnie, że tak. On the floor, jeśli czekacie na Jennifer Lopez, no to się doczekaliście. Jeszcze parę minutek dosłownie i będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Jack Jones, You Don't Know Me, a 10 października w Poznaniu Baza. Proszę bardzo, co zrobić, żeby pokazać się przed sceną i zostać zaproszonym na nią?
1: Cześć Melo, moja dziewczyna jest gimnastyczką artystyczną, więc jakbyśmy poszli na koncert Bazy, to ja oczywiście moją dziewczynę biorę na ręce i ona tam z pewnością wyróżniłaby się w tłumie, więc Baza na pewno zwróciłaby na nas uwagę.
0: Samo to, że bierzesz ją na ręce, już mnie zaintrygowało i żona by tam. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale podwójna wejściówka leci do was. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Teraz.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, a w studiu już Urszula, Harciarek, Uleńko. Dzień dobry, fajnie cię zobaczyć.
1: Cześć, jestem, tak. Piękne
0: okulary.
1: Właśnie. Dziękuję bardzo, dawno się nie widzieliśmy.
0: A, rozumiem, że to okulary nie od wczoraj. A co w newsach dzisiaj?
1: A w newsach między innymi o serwalu, który był na Gigancie, ale już wrócił.
0: Kim jest serwal i gigant? Zostańcie z nami.
2: Już od 13 zagramy.
0: Fate Alan Walker. No i wspaniały głos Ewy Max. Wracamy do was za moment.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo!
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
12: Prawie 13 newsy w Melo Radio. Ula Harciarek.
13: Tajemnice pracy mózgu będzie można odkrywać dzięki tegorocznym noblistom. Jest szansa na obserwację, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania. Nowe mundury będą mieli polscy żołnierze. Mają być bardziej wytrzymałe, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Oszuści łowią na fałszywe inwestycje. Sami klikamy w takie ogłoszenia, mówi Bartłomiej Drost z chrońpesel.pl.
14: Cyberprzestępcy wiedzą, na jaką ofertę zareagował rozmówca i jakie dane zostawił w formularzu. Mogą więc od razu nawiązać do konkretnej inwestycji i prowadzić rozmowę według przygotowanego scenariusza.
13: W zeszłym roku KNF zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Odnalazł się serwal na gigancie, zwiał z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. No chyba mu się nudziło, bo sam wrócił do domu.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Jeśli wy też, jak ten serwal na gigancie, wracacie właśnie do domu, a może dopiero gdzieś jedziecie, zróbcie głośniej, bo mamy dla was gorący numer na początek tej godziny. Inni gadają, a my...

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Eben, All of My Love. Jeśli cała wasza miłość skierowana jest w stronę kawy, tak ją kochacie, że na pytanie kawa czy herbata zaczynacie płakać ze wzruszenia, bo odpowiedź może być tylko jedna, to może warto pomyśleć o jakiejś porządnej kawiarce. Na przykład 200 zł wystarczą, żeby taką kupić naprawdę, która parzyć będzie idealną kawkę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, dacie znać, że to jest właśnie wasza potrzeba. Na przykład, bo przecież możecie mieć inne zachcianki, a my dzisiaj będziemy wam rozdawać kasę w szybkiej kasie od Meloradia. Meloradio.pl, tam zostawiacie zgłoszenia. Jest to Kashmir Secrets dla was.

0: On Tonight, Silva Bampa. Jak zastanawiacie się, co robić dzisiaj po południu, to uprzejmie melduję, że fryki już się kręcą za oknami, więc za chwilę się tu pojawią, punktualnie o 14. A my za chwilę wam zagramy coś od Calvina Harrisa. Sam Smith zaśpiewa w numerze Promises.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
12: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
1: dobrze być w domu.
0: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Natalia Nekier, Error, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Dzisiaj idealna pogoda, taka słoneczna, żeby umyć samochód. Ktoś powie, nie ma sensu, bo i tak zaraz będzie padać. A ja wam podpowiem, że na północy, na jednej z myjni samochodowych, ktoś padł na genialny pomysł, żeby uatrakcyjnić trochę ten proces. I zamiast takich standardowych końcówek, z których leje się woda, to zamontowali karabiny, które wyglądają jak z Counter-Strike'a. I to jest pomysł. Ja jeszcze bym chciał, żeby taką dyszę jak z węża strażackiego zamontowali. To jest może nie każdego chłopca, żeby być strażakiem chociaż przez chwilę na myjni. Marlon Hofstadt, I Like i South Star razem z nim. Róbcie głośniej.

0: Afryki już w studiu. Mikołaj, nie czuł się pominięty, ale pytanie mam do Igi.
1: Tak.
0: Iga, sexy czy magic?
1: Sexy.
0: Okej. A w tym numerze wszystko, jedno i drugie, jak we frikach. I ona, i on, i on, i ona już za chwilę przejmują antenę, a w Meloradiu tempo podkręcali Kate Real i Paco Amoroso swoim gorącym numerem, nie ma co ukrywać. Uchylicie rąbka tajemnicy, co dzisiaj u was?
1: Dużo dramatów będzie między nami.
2: Same dramy się wydarzyły przez weekend najwyraźniej.
1: Tak, to prawda.
0: Trochę się wysprzęglili przed chwilką, ale ja wam tego nie powiem, bo bym spalił im program.
1: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
2: Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: A zostań z nami.
0: A ile? A za ile?
1: za chwilę. Uśmiech.
0: Dobra, jeszcze chwilę zostajemy, zaraz do was wracamy.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Halo Radio Śląsk. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
16: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
17: O reklamie.

0: FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Jutro drożej na stacjach paliw. W górę pójdą ceny maksymalne benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, 98 7,66, ale diesel będzie tańszy 7,82. Dron uderzył w statek na Morzu Czarnym. Uratowano 11 osób, dwie nie żyją. Polacy chcą się w pracy rozwijać. 41% pytanych nie przyjęłoby oferty, jeśli nie miałoby w niej możliwości rozwoju, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
4: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język, a dla jeszcze innej wiedza dotycząca zdrowia czy dobrostanu.
3: 60% Polaków deklaruje, że pracodawca wspiera ich rozwój. W 45 minut rozeszły się bilety na festiwal Glastonbury, a tanio nie było. Karnety kosztowały równowartość około 2000 zł.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Mikołaj?
2: Słucham.
1: Znasz podryw na kasztana?
2: Znam. Tak, znam.
1: A udało ci się kogoś wyrwać na kasztana?
2: Wiesz co, nie próbowałem nigdy, bo no wszyscy znają chyba ten sposób, nie? Taki mały, zaskakujący mam wrażenie.
0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: I mamy to poniedziałek, weekend był, słuchajcie, piękny, można było zbierać kasztany
2: co
1: właśnie.
2: Co z ciebie taka jesieniara nagle się zrobiła, o co chodzi?
1: Nie jestem jesieniarą, po prostu wiesz co, przeglądałam taki znany portal, gdzie można kupować ubrania i aha, można tam kupić kasztany. 150 sztuk kasztanów za 10 zł.
2: Wow, to już chyba bardziej się butelki i puszki kaucyjne opłaca zbierać w parku niż kasztany.
1: No to daj ten podryw na kasztana.
2: Ale dlaczego to doszło? Aha, bo może ktoś nie zna, to jest tak, słuchajcie, robicie tak, nie? Znajdujecie takiego kasztana, ale to musi być taki ładny, dorodny, jesienny kasztan, nie? Aha. I patrzycie, idzie jakaś laska, która wam się podoba i ona się zatrzymała na chwilę w parku, nie? Tak sobie myśli, a przeczytam se SMS-a. To wtedy rzucacie jej tego kasztana pod nogi, podchodzisz, pytasz, hej, to twój kasztan?
1: Ja jestem cała twoja. Freak Fight, zaczynamy nowy tydzień. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: stereo love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Chciałbyś mieć na przykład dwie dynie, Mikołaj?
1: Dwie dynie? Ale takie dynie dosłowne dynie, czy takie metaforyczne dynie?
0: Dosłowne.
1: I co te dynie miałyby oznaczać? Aha, dosłowne. To nie, dziękuję.
0: Pogadamy o tym.

0: Shouse, Won't Forget You, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Anjax to jest bardzo znana influencerka, która zaskakuje nas z każdym dniem coraz bardziej a propos swoich wydatków. Czy ty, Mikołaj, jesteś przygotowany mentalnie na to, co zaraz usłyszysz?
1: Podejrzewam, że nie. Czekaj, na co ona ostatnio wydawała pieniądze? Na materac, tak?
0: Czas na dynie.
2: Super. Ona dwa bagażniki się zapakujemy. Wiesz, które są jeszcze nasze dynie?
3: Miejsca,
2: te wybrałam, ale wiesz, które jeszcze są? Te, co tam stoją w tym rządku ustawione. Ta półka nie strzeli?
3: Tak jest jedna jeszcze i starczy.
2: Jesienia ramu.
0: Wiesz, ile wydała na dynie?
1: 300 zł.
0: 17 tysięcy złotych.
1: Boże, bank. Z czego te dynie? Ze złota?
0: A propos złota, może macie ochotę na szybką kasę? meloradio.pl

0: Bryska, lato, pocałuj mnie w Meloradiu. Jest kolejny tydzień, kolejna drama, tym razem a propos książula.
1: No właśnie, ponieważ tym razem nie odwiedził żadnego miejsca, tym razem nie potyrał żadnego festiwalu, żadnego brania, nic takiego. On się zwyczajnie sprzedał, drodzy państwo.
0: Znaczy, zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: Zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: A propos tego sprzedania, po prostu wypuszcza pizzę ze znaną siecią. Taką żabą.
1: Aha, tak. No nie jest pierwszym, że tak powiem, influencerem gastronomicznym, ponieważ Robert Makłowicz też ma swoją współpracę.
0: I bardzo niesmaczne są te
1: i właśnie
0: rzeczy.
1: Widziałem filmik, gdzie książulo konsumował te specjały i mówił, że niedobre.
0: I teraz pytanie. Ta pizza mrożona ma kosztować 25 zł. Z tego, co pamiętam, są 4 różne smaki albo 3. Mhm. I pytanie, co ze znanym Mualla?
1: No właśnie. Czy na pudełkach będzie? Będzie.
0: No nie wiem. Ma być, nie ma być, nie wiem. To jeszcze jest chyba tajemnica.
1: Tak się zdezawaluuje się chyba troszeczkę, nie?
0: No i co będzie z tym Mualla?
1: No co będzie? No... No nic.
0: Zrobimy test tej pizzy?
1: Jak wyjdzie, to na pewno. A kiedy to ma być? Czy to już
0: jutro
1: jest?
0: Chyba, czy pojutrze?
1: A, już
0: na
1: jutro.
0: Dniach.
1: Mm-hmm. No dobrze.
0: I zobaczymy, czy Mualla, czy będzie oddaj fartucha.
1: Właśnie. Dobrze. Sprawdzimy to.
0: Ale przypał, bo co to będzie, koniec książula?
1: No nie wiem, on tak mówił, nie, że nie, ja to nigdy w takie współprace nie wchodzę.
0: No nic.

0: Jakie melogranowości, Let Me Forget You. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight, a jeszcze w tej godzinie poruszymy temat Holanda.
1: Holand, który zrobił sobie fajny wizerunek na mundialu, ale teraz, z tego co widziałem w komentarzach, to troszkę pompa mu spada.
0: Straszne.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgo.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Trebles?
1: Kocham. To jest klasyka polskich podwórek.
0: A Haaland to jest klasyka...
1: No piłkarza z Norwegii.
0: Otóż to.
1: Erling Haaland.
0: Haaland pozwał Norwegian za kucyk.
1: Tak jest. Chodzi o nie wszystkich Norwegian na świecie. Zresztą tak się chyba na nich nie mówi. Tylko o linie lotnicze, które wykorzystały sobie... No właśnie. I on twierdzi, że wykorzystały jego wizerunek bezprawnie. Natomiast na swój samolot po prostu wkleili jego wyciętą fryzurę.
0: Mega słodki ten samolot.
1: No tylko pytanie, czy sama fryzura to też jest taki wizerunek osobisty? Przecież to ktokolwiek mógł, no dobra, no znaczy po zakolach trochę poznaje, że to on, ale...
0: No bo to chodzi o to, żeby ten samolot był szybki, tak jak Haaland, rozumiesz?
1: No tak. No przecież on już ściął włosy, więc o co chodzi?

0: Take me back.
1: Kaj, go wystraszyłam się. A ty masz piękny taki nosowy wokal,
0: ćwiczyłem swoje
1: wiesz?
0: Nosowe o. Mm. No
1: to jest
0: nic tak nie pociąga
1: niezwykłe.
0: Podobno drugiej płci jak nosowe o. Mm. Powiem ci teraz coś z o nosowym.
1: Poproszę. Ćwiczyłem
0: bąka. Sexy, nie?
1: Bardzo.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: Toby Romeo, Fly High.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Śląsk na 95.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za 5?
9: Też.
10: A flat white?
9: Też.
10: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: To pewne.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
4: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Kula Harciarek on the mic.
2: UOKiK stawia zarzuty Google dotyczą nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców prasy. Droższe OC we wrześniu średnio trzeba było zapłacić ponad 650 zł. To o blisko 30 zł więcej niż w sierpniu. Najdrożej jest w miastach, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
3: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
2: Rosną też koszty usuwania szkód. Wyciekły dane, blisko 9 milionów obywateli Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do danych z rejestru ludności. Koordynator amerykańskich służb wywiadowczych będzie nowym carem od AI, ma być głównym urzędnikiem koordynującym politykę dotyczącą sztucznej inteligencji.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Czy w tej godzinie ocenimy tancerzy i gwiazdy?
0: Oczywiście, że tak, ponieważ tańczą te gwiazdy na lodzie, nie.
1: Nie, to nie ten program.

0: Sanach, Melodia w Meloradiu. Znalazłam dosyć ciekawe statystyki. Mhm. Zawody, w których najczęściej dochodzi do rozwodu, to uwaga, operatorzy prasy.
1: Takich, co zgniatają rzeczy, tak? Czy takich pras, które drukują gazety?
0: Nie, no tak, to są właśnie ci, co zgniatają i kierowcy autobusów, a na trzecim miejscu masażyści.
1: No dobra, jak kierowcy autobusów jeszcze... No, w sumie mogę sobie to wyobrazić, bo wiesz, bo czasami jakieś nocne zmiany się trafiają i tak dalej.
0: Tak.
1: Masażysta, no to chyba wiadomo... Natomiast o co chodzi z tymi operatorami prac? O co tam chodzi? I co oni sobie tam zgniatają?

0: Naprawdę. No ale przed panem Janem oczywiście zawsze czapki z głów. Mandaryna dobra, tańczyła z synem, z Xavierem, a śpiewał Ojczulek, czyli Michał.
1: Córką z innego małżeństwa.
0: No ale to no, ojciec ten sam, nie wiem.
1: Jakby... Co w rodzinie, to nie ginie.
0: Dokładnie tak. No tutaj widać było, że i Xavier, i Mandaryna potrafią tańczyć.
1: Zgadza się.
0: Tutaj dużo było tych hip-hopowych wpływów. Oni zresztą szkołę tańca mają, więc tak, wiedzą, tak, jak to się tak robi.
1: Pani Iza Kuna.
0: Ma bardzo ładną córkę.
1: I nad tym się skupmy, może po prostu?
0: Ja bym tu mógł nawet postawić kropkę już.
1: Dobrze, że kropkę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren w Meloradiu. Icha!
1: Icha, no koń by się uśmiał normalnie, takie znalazłaś. Sorry, no słuchajcie, jest końska afera, można powiedzieć.
0: U prezydenta. Mhm. O tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
6: BMW. Radość z jazdy.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

0: Co jeśli Carla Fernandez? A co jeśli kancelaria prezydenta otrzyma 2 konie?
1: A nawet 4 konie.
0: To nie są żarty.
1: No tak, chociaż jeżeli chodzi o oficjalne pisma i oficjalnie kto jest właścicielem 4 koni, to nie jest kancelaria prezydenta, tylko centrum obsługi kancelarii prezydenta, dobrze? To są 2 zupełnie inne rzeczy, chociaż obie ciągną hajs z budżetu, no więc są 4 konie.
0: Nie no, żona po prostu pana prezydenta
1: koń
0: chciała.
1: Koń dla prezydenta, jest koń dla pierwszej damy, jest kucyk dla dziecka i jest też jeden koń dla oficera Służby Ochrony Państwa.
0: Po prostu pierwsza dama chciała pojeździć na koniu, tak?
1: No. Wyobraź sobie, że idziesz jako taki oficer, nie? I mówią ci, nie, słuchaj, najpierw się musisz na koniu nauczyć jeździć.

0: U nas jest prawdziwie podkręcone tempo. Joel Corey, Hannah Wolin, Don't Go Breaking My Heart, tak się podkręca tempo. Były już dynie w naszym programie, tak, ale było podobno, tych dyni
1: bardzo
0: dużo.
1: Bardzo drogie, bardzo drogie, duże dynie.
0: 17 złotych.
2: A w newsach będzie dynia...
0: Jedna.
2: Jedna, ale za to gigantyczna.
1: Ale wciąż nie tak duża jak łandziak, dobrze.
0: Mikołaj, to tylko o jednym.
1: Co, o dyniach?
3: A już o 16 zagramy.
1: Happiness is so sad, Swedish House Mafia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Muzyka i głos AI.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Wbijaj

0: Radio Śląsk. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Rok akademicki wystartował, a to oznacza, że mamy sezon na otrzęsiny, na integrację. Śląska Integracja Studencka w Klubie Królestwo już 15 października, początek, godzina 22. Dziś wieczorą porą można wybrać się do kina. To może być kino studyjne. W kinach studyjnych katowickich trwa Festiwal Arts Independent. To jest coś, co na pewno zainteresuje fanów gier, fanów multimediów, fanów nietuzinkowych filmów. W dużych kinach możemy z kolei znaleźć wreszcie Lalkę z Marcinem Dorocińskim i z Markiem Konradem. I jeszcze propozycja dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas. Do 16 października można zapisać się na Nocne Marki, czyli bieg w Siemianowicach Śląskich wieczorową porą.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Podejrzani o napad na jubilera w Oslo zatrzymani w Gdyni uciekli z Norwegii promem. Gęste mgły możliwe tej nocy nad Polską. IMGW wydało alerty dla połowy kraju. Polacy nie ufają autom elektrycznym. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności nasz kraj jest dopiero 26. rynkiem pod względem udziału elektryków. Wielką dynię wyhodowano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Waży około 300 kg. A jak się hoduje taki okaz, mówi Anna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
5: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło, była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem.
4: Światowy rekord należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad tonę.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 16 we Free Fightie. Może rzucimy gotówką?
6: Halo, Iga?
2: Halo?
6: Halo, proszę mi przelać natychmiast 20 milionów euro.
2: Nie mam.
6: Jak to?
2: O pieniądzach będzie w tej godzinie.

0: Twoi ziomkowie. Szaus. Call my name w Melo Radio. Tak się podkręca tempo, a teraz zapraszamy na włoskie wakacje.
1: Włoskie wakacje ktoś sobie zrobił, ponieważ prezes banku przelał oszustom 95 milionów euro. Jak do tego doszło, no wykorzystali sztuczną inteligencję i klonowanie głosu. Zadzwonili do niego jakiś prawnik, dyrektor i powiedzieli: dzień dobry, buongiorno, przesyłaj. I wysłał.
0: Co za...
1: No, 50 milionów udało się odzyskać, ale 40 gdzieś poszło w kryptowaluty.
0: Ale ktoś się ucieszy.
1: Dobrze, że nie mają pieniędzy. Wydaliby wszystko na ciuchy.

0: 19 po 16.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak ty się cieszysz, że my rozdajemy pieniądze, dlatego
2: zawsze
0: dzwonimy do Piotruli, który ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. To jest bardzo proste.
2: Tak jest, a ma też bardzo ważny wydatek. Wow.
0: Udało
2: to jest
0: się.
2: Najgłośniejszy telefon na świecie chyba.
0: O, Piotruś.
3: Halo, halo.
0: Iga, Mikołaj, Meloradio, cześć.
2: Siemano.
3: Tak, witam, witam.
0: Co u ciebie słychać?
3: A dobrze, dobrze, właśnie jedziemy na jeden punkt.
0: Okej.
3: Lecimy tutaj dalej, staliśmy przed chwilą chyba 15 minut na rogatkach, jak pociąg przejeżdżał.
2: To dobrze, że stoicie, bardzo dobrze, bo są tacy, którzy nie stoją.
0: Jaki punkt? Co ty robisz? Kim ty jesteś?
3: Przepraszam jeszcze raz?
0: Bo słuchacze nie wiedzą, jaki punkt, o co chodzi, więc się pytam, kim ty jesteś, człowieku, nasz kochany.
3: Kurierem dla Media Expert, tutaj jedziemy cały czas.
0: Okej. A byłeś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
3: Opowiem. Trochę słabo z pieniążkami do wypłaty, a ja jeszcze dojeżdżam pociągiem, więc fajnie by było sobie ten miesięczny jednak wykupić.
2: No to, żeby ci było trochę łatwiej w życiu, 200 są twoje, Piotrula.
3: Boże, dziękuję ślicznie.
0: Ależ
3: to... To naprawdę, no, pięknie, ja się czuję lepiej.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Cała przyjemność po naszej stronie.
2: Ale na przejeździe bardzo dobrze, że się zatrzymali.
0: Tak, proszę brać przykład z Piotrka.
2: Można w tym czasie na przykład na telefonie wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się do szybkiej kasy.
0: 200, nawet 500 zł. Ot tak, karnawał, to teraz Melo.

0: niezmiennie mój faworyt Wasted we Freak Fighcie. A w tej godzinie porozmawiamy o dzieciach.
1: O dzieciach? Wszystkie dzieci nasze są?
0: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Sara, Jessica, Parker, Tom?
0: Imiona właśnie przedziwne.
1: No właśnie, bo są tacy, co się nazywają trzema imionami jak Sara, Jessica, Parker, a są tacy, którzy no, mają jedno, ale za to bardzo wyjątkowe.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: wersów o północy w Meloradiu. Obiecaliśmy wam z Mikołajem, że porozmawiamy o dziwnych imionach, jakie teraz są modne.
1: Tak, widzę tę listę. One są z rejestru PESEL wyciągnięte, więc to nie jest tak, że są wymyślone. Ludzie naprawdę tak się nazywają. I wśród męskich imion możemy znaleźć dwie osoby, które nazywają się Konon.
0: Wow.
1: Rodzice musieli być wielkimi fanami. Jest 22 Rogerów przez DZ. Są dwa Diesle, dwóch Brutusów i ponad 1000 ludzi o imieniu Mario.
0: Nie, to nie to.
1: It's a me, Mario.
0: Ale jest też Jamajka na przykład. I Delma.
1: Jamajka, też przez dyży.
0: Oraz Polonia, tak wiecie, po polsku.
1: Oj, nie.

0: Madonna.
1: To Color z Meloradium.
2: A już o 17 zagramy.
3: Marlon Hafshad i South Star, I Like.
1: DJ Daddy poleci punktualnie o 17. Sam tak o sobie mówi.
3: Wiem, to jest straszne.

0: To promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź do świata nowoczesnych technologii. Już 10 października zapraszamy na 10 urodziny dron.edu.pl. Przyjdź na dronowisko w Gliwicach i zobacz na żywo finał pierwszych Mistrzostw Polski Combat FPV. Spróbuj swoich sił w darmowej strefie symulatorów lotu i poznaj z bliska drony, które zmieniają współczesny przemysł oraz pole walki. 10 października, Gliwice, ulica Goduli. Start o 15. Wstęp całkowicie wolny. Dron.edu.pl. Przyszłość w zasięgu wzroku.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
7: dobrze być w domu.
6: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
15: Aleksandra Brodziak, zapraszam. 25 października startuje zimowa odsłona City Trail, także znów będzie okazja, żeby pobiegać do pokonania 5 kilometrów. Mamy już cały kalendarz biegów w edycji zimowej, także na City Trail można wszystko posprawdzać. A 24 października w Siemianowicach Śląskich Nocne Marki, czyli kolejna okazja, żeby pobiegać wokół Stawu Rzęsa. Wieczorową porą zapisy, tylko do 16 października. Do końca roku mamy czas, żeby zobaczyć wystawę Titanic. Zaprasza Walcownia w Katowicach. Wystawa jest multimedialna, a jej największą wartością są oryginalne, wydobyte z wraku Titanica eksponaty. I jeszcze sprawdzamy, co w kinach. Oprócz lalki mamy festiwal Arts Independent w kinach studyjnych.
0: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw w tym tygodniu powinny się ustabilizować. To dzięki pakietowi CPN. A co dalej, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
16: Kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
2: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Więcej wojska na Lubelszczyźnie zapowiada szef MON, bo to obok Podkarpacia region najbardziej doświadczony alertami i zagrożeniem. W Zakopanem powinno być łatwiej o nocleg, bo tylko od początku roku przybyło ponad 3300 miejsc w hotelach czy pensjonatach. Messi pożegna się jutro z reprezentacją Argentyny. Zagra towarzyski mecz z Beninem w Buenos Aires. Już słychać głosy, że ta data zapisze się w historii futbolu.
0: Cristiano pożegnał się pierwszy.
2: Ha? A!
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
0: Tylko bez tego najbardziej oczywistego poprosimy.
2: Kurczę.
0: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na K?

0: Wish You Were Mine w Meloradiu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, Tomku?
1: Na stacji na literę K można powiedzieć kurdza biał.
0: Oj, co to za nerwy.
2: No, chociaż teraz odrobinę taniej. No, ale dobra, wszyscy wiemy, że tanio to już było.
0: Roberto.
3: Pod korek poproszę.
2: Na bogato.
0: Ktoś chyba dużo zarabia, Jędrula.
3: Kurde, tylko nie winstrybutor. Winstrybutor nie szczel.
0: Nie rozumiem.
2: Jak nie rozumiesz, nie pamiętasz takiej akcji słynnej swego czasu, że tam babka szalała samochodem, wjeżdżała w budynek na stacji benzynowej i gość krzyczał do policji, winstrybutor nie szczel. Boże święty, czy to nie było jeszcze tak dawno? To nie było tak dawno
0: powiedzieć tam. Na stacji benzynowej na literę K, to jest nasze dzisiejsze pytanie.

0: Przepraszam, za wcześnie.
1: Czasami przedwcześnie się zdarza.
2: Współczuję. Nasze pytanie dzisiejsze brzmi...
1: Co mówimy na stacji benzynowej na literę K?
2: I mamy piękne odpowiedzi od was, drodzy słuchacze. Łukasz.
3: Cześć, z tej strony Łukasz. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Kawkę, kochanie? Trzymajcie się, hej.
1: To bardzo kulturalnie. Ja zazwyczaj mówię inne słowa na literę K.

0: bo ja w ogóle, słuchajcie, jestem nie na bieżąco, na to wychodzi. Co można powiedzieć na stacji benzynowej? Na literę K, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na
1: WhatsAppie Meloradia, a odnośnik na meloradio.pl.

0: All of my love w Meloradiu.
1: To jest azjatycka biedronka u nas w studiu.
0: Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki, Wojtula.
2: Na stacji benzynowej można też powiedzieć, korzystniejszych cen nie mieliście?
0: Pięknie powiedziane.
3: To jest inwazyjny gatunek.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w my.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólna pasja.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: Czy to The Weeknd? A nie, to Avalon Rockstone. Something to believe in.
1: O bang.
0: Nasze dzisiejsze pytanie jest dobre dla kierowców.
2: Tak, ponieważ dzisiaj pytamy, co mówimy na stacji benzynowej na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Rafał.
3: Krzychu, kada tempera.
0: Ha?
2: To taki stary mem.
0: Okej. Okay.
2: Ja
0: bardzo
2: szanuję.
0: Stary. Adaś?
4: Hej. No ja myślę, że na stacji na literę K to można powiedzieć. Kropeleczkę poproszę.
2: To będzie 7 zł.
0: Wiktoria?
5: Na literę K kupisz mi zapiekankę.
0: Zapiekanka?
2: No, teraz są takie czasy, że wszystko można na stacji kupić.
0: To prawda. I może na deser Wojtek.
6: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?
2: No tak.

0: para i so, jak na jakimś karnawale, słuchajcie, jest u nas w Meloradio.
1: No, niektórzy szukają takich brazylijskich klimatów, inni przed Brazylią chowają się w toalecie z telefonem.
2: Co?
1: A, jak myślałam, taki że... Michał w Kochaj albo Wróć. Co, wy nie oglądacie telewizji?
0: Oglądamy.
2: Margareta.
1: No tak.
0: Smile.
2: Margareta Smile. Margareta Am-Am.
0: Am-Am?
2: Am-Am, dobra muzyka po 18.
1: Ale brr trochę w Polsce.
2: Trochę brr się robi. Ale będzie bardzo nie brr
0: po 18.
2: Hot, hot.
3: Już o 18 zagramy.
2: Czekaj, jeszcze raz, jak będzie?
0: Ja idę do
2: Margareta
0: domu.
2: Is the beauty and the beat. No to idę w Melo po 18. A wy na buzi? Iga, bo ci włączę mikrofon. Mua.

0: Select. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
7: W M1 w Zabrzu mały książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
8: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
7: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Halo, kto mówi?
11: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
10: Dofinansowanie?
11: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
10: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
11: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
10: Gdzie się zapisać?
11: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
12: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
13: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
14: Dochodzi 18. Czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
15: Badania nad optogenetyką dostały Nagrodę Nobla. Może ona pomóc leczyć na przykład padaczkę, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
16: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne.
15: Optogenetyka może też pomóc odzyskiwać wzrok. Jutro czeka nas droższe tankowanie benzyny. 95 będzie kosztować maksymalnie 6,79, 98 7,66, z kolei tańszy będzie diesel 7,82. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, ale bez lewego. Mecz wystartuje o 20:45. To będzie nasze ostatnie z czterech spotkań w Lidze Narodów. Niezłą kasę.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Here we go. Let's go. IDF Melo. Yeah. Turn the volume up. IDF.
13: weekendy w Melo.
14: Ale ja jestem niemiły, nie? To jest w ogóle skandal. Ja ci przerwałem,
15: ale,
14: tak.
15: Ja ale wiesz co, ale ja byłam zaskoczona. No widzisz, kurczę, tego nie było
14: trzeba
15: jeszcze.
14: Trzeba trochę pobudzić tutaj, wiesz, bo poniedziałek nie może być nudny. To jaki jest ostatni news?
15: Że niezłą kasę wciąż zarabia film Avengers, koniec gry. Na koncie ma już ile? 3 miliardy dolarów.
14: Jak ja bym chciał mieć tyle pieniędzy na koncie.
15: Albo chociaż połowę.
14: Albo chociaż 1/4, albo 10%, cokolwiek. My z Ulą sobie w czwartek pogadamy o serialach, ale teraz idziemy w Melo, 18. Poniedziałek, jak widzicie, może być trochę szalony i bardzo dobrze. Niech trochę szaleństwa się wkradnie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już teraz tak zaczynamy. Tu pychu, siemano.
13: Idę w Melo.
14: I za chwilę nasza zabawa. O czym myśli pychu?

On Tonight, ale to dobrze wchodzi. Jak już się zaczyna ściemniać, zwłaszcza tak przy zachodzie słońca. No złoto ten numer. A my za chwilę zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą, no nie złote, ale też fajne, Skietymela Radia do zgarnięcia. O czym myśli Pychu, czyli ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na żywo na antenę, no i zgadujecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś...

0: pozdrowieniami dla fanów szybkich samochodów. David Guetta i Sam Martin to Dangerous, 18:19 na zegarach. A teraz czas na naszą zabawę. O czym myśli Pychu? No wieczora bez tej zabawy do udanych nie można zaliczyć. O czym myśli Pychu, czyli ja, zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co mi po łbie chodzi. Skiety Meloradia są do zgarnięcia, bardzo fajne, takie w sam raz na jesień. No a jeśli chodzi o to, o czym ja myślę, to słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą znajdziemy na siłowni, ale też wiele osób taką rzecz ma w domu. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. Proszę się nie bać, proszę dzwonić, bo nie gryzę, obiecuję. Ja mam skiety do wygrania i to totalnie za free. No to widzę, że ktoś już dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, Kasper.
0: No cześć, Kasper. No to
1: czy chodzi o hantelki?
0: Nie, nie chodzi o hantelki, chodzi o coś zdecydowanie lżejszego.

0: Może roller?
1: No perfekcyjnie. Czy ty takich sprzętów w domu używasz?
0: Czasami, czasami.
1: A, okej. Okay. Słuchaj, w sumie czym mniej, tym lepiej, bo to oznacza, że mniej boli, tak?
0: Tak jest.
1: No, zdecydowanie. Słuchaj, a to do treningu też idealne skity Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
0: Dzięki.
1: A do was wszystkich leci teraz Thomas Gray. Jeżeli ktoś jest na siłowni, to z tego numeru będzie bardzo zadowolony. O czym myśli Pychu?

0: Confession. Ale dobrze, tonówka siada. To James Hype w Meloradio, 18.29. A jeszcze w tej godzinie powiem wam o bardzo egzotycznym występie w jednej z telewizji.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Cześć, tu Baza!
24: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
25: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
26: I spotkanie z nami na żywo.

0: Ventim.pl.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
5: Ciao, mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Poison to Groove Coverage w Meloradio. Takimi klasykami też was lubimy zaskakiwać. A co tam? 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. Taniec z gwiazdami. To program, który ostatnio zyskał drugą młodość. Słuchajcie, wczoraj był odcinek rodzinny. I słuchajcie, szerokim echem odbił się występ Mandaryny. I teraz uważajcie. Do jej występu śpiewał Michał Wiśniewski, z którym obecnie Mandaryna jest w związku, ale była też jego drugą żoną. Teraz może być żoną numer 6. Tańczy z Xavierem, czyli dzieckiem z drugiego małżeństwa Michała, a z Michałem śpiewa do ich występu jego córka z trzeciego małżeństwa. Brakuje tylko zadania oblicz deltę i mamy gotowy materiał na następną maturę. A już teraz na antenie Meloradia. Mega hot nowość. Tiesta, jego zupełna nówka sztuka. Hard to be around. Tak się ona nazywa, no i wciąga już od pierwszego dźwięku. Posłuchajcie i ocencie sami.

0: Tobi Romeo i Fly High w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę wybije 19, za chwilę gramy dalej. No i po 19 też wbije do naszego studia bardzo fajna gościupa. I to ze swoją nowością.
1: A już o 19 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Ten numer punktualnie o 19, a może i nawet minutkę szybciej, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Idę. Idę w Melo
6: i wy też chodźcie. Za chwilę Bryska z nami będzie w studiu Melo Radia, ale wcześniej grupa Fastboy. Music Sounds. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę. Już prawie 19 na zegarach. Tu Pychu, siemano.

0: Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19.07 na zgarach, a ja tak jak obiecałem, tak robię. Pryska w studiu Meloradia, siemanko. A, poczekaj, jeszcze ci mikrofon włączę.
1: No widzisz, to tak właśnie jest. Tak właśnie chciał mnie tutaj uciec.
0: To się nazywa nowoczesna cenzura.
1: Tak, chciałam powiedzieć wszystkim oczywiście dobry wieczór.
0: Dobry wieczór wam wszystkim. Słuchajcie, ja tak patrzę na nasz piękny telewizor, którego możecie zobaczyć na socialach Meloradia. Tu jest 50 twarzy Bryskiej.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo ja sama byłam zaskoczona tutaj ilością mnie.
0: Ale w sumie by się zgadzało, bo ty trochę z tymi twarzami to masz teraz do czynienia, nie?
1: No mam, no.
0: Za kogo już, kim byłaś?
1: Kim byłam? Byłam Arturem Rojkiem, Anną Jantar, Taylor Swift.
0: No to powiem ci, rozstrzał niezły.
1: Tak, jeszcze Edem Sheeranem i Dua Lipą, także no...
0: No to jest potężny rozstrzał, słuchaj.
1: Ale ja nie wyrzuciłam Macklemora ze swojej pracy koncertowej.
0: Ale najlepiej chyba być sobą, co?
1: Ja myślę, że tak, że szczerze mówiąc właśnie chyba robienie muzyki i śpiewanie swoich utworów, a nie coverów sprawia mi najwięcej radości.
0: No właśnie, o tym byciu sobą na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, no bo przyszłaś do nas z czymś nowym.
1: Tak, przyszłam z czymś nowym, z piosenką.
0: I tę piosenkę na pewno zagramy, bo ona ma przekaz naprawdę głęboki. Możemy tak wstępnie, tak liznąć trochę tematu, o czym będziemy gadać za moment?
1: Tak, no cała piosenka jest tak naprawdę częścią kampanii społeczno-edukacyjnej, w której brałam udział i opowiada o zdrowiu psychicznym, o ściąganiu filtrów z rzeczywistości. To są takie bardzo ważne tematy nie tylko u młodzieży, ale też u dorosłych.
0: Dlatego trzeba mówić o nich głośno.
1: Zdecydowanie i trzeba też umieć prosić o pomoc.
0: I o tym sobie porozmawiamy już za moment. Bryska w studiu Meloradia, a teraz Velvet i Fix Me, taki klasyczek.

0: Powiew lata. Tylko z tym mi się kojarzy ten numer. Jakieś takie wakacyjne podróże z nadmorza na przykład. Dig Dimon w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oj, teraz będzie dropik. No bo czas na naprawdę gorącą nowość. Bryska z nami w studiu Melo Radia. Teraz ci mikrofon włączyłem.
2: No, bardzo mi miło, że włączyłeś mi mikrofon. Słuchaj, że jak zaprosiłeś, to przynajmniej mikrofon wypada włączyć.
0: Słuchaj, teraz czas na twoją zupełną nowość i teraz trochę możemy szerzej opowiedzieć o tym, jaka ta nowość jest i o czym ona jest. Mówiliśmy o kampanii, możemy trochę rozwinąć ten temat.
2: Tak, piosenka jest właśnie o ściąganiu filtrów z rzeczywistości, czyli o takim patrzeniu na świat w sposób rzeczywisty, taki jaki on jest, no bo teraz przez social media często ten nasz obraz świata jest bardzo zaburzony, tego co się właśnie dzieje, jak też i naszych ciał, naszego wyglądu. Więc właśnie ta kampania się na tym skupia i też na zdrowiu psychicznym wśród dzieci i młodzieży. To też jest bardzo ważny i bardzo zaniedbany temat w ogóle u nas w kraju. Psychiatrów dziecięcych jest bardzo mało, więc ja sama też się o to otarłam.
0: No właśnie, bo ty nieprzypadkowo chyba właśnie ty ten numer wykonujesz.
2: Nie, no ja mam bardzo długą drogę za sobą, jeżeli chodzi o swoje zdrowie psychiczne i dlatego też bardzo tak silnie stoję za tym, żeby prosić o pomoc, żeby tej pomocy szukać i żeby starać się o tym mówić jak najgłośniej, bo jednak mimo tego, że cały czas ten temat jest wałkowany, to mam wrażenie, że ta świadomość społeczna nadal nie jest wystarczająca, żeby ludzie często rozumieli te problemy psychiczne. A no to jest naprawdę bardzo ważny temat, bo też u dorosłych ludzi ja często zauważam, że te problemy są niezaopiekowane, bo kiedyś się o tym nie mówiło, kiedyś się to stygmatyzowało.
0: I powiedzmy sobie jasno, warto po tę pomoc sięgnąć, bo tak naprawdę warto chociaż spróbować ze wszystkiego wyjść.
2: Tak, tak, tym bardziej, że no później też ci dorośli mają dzieci i te problemy przechodzą na te dzieci, więc warto jest jednak czasem na siebie spojrzeć i zainteresować się tematem. Też właśnie w ramach tej akcji jest teraz od 1 października konkurs, w którym można dla szkół i można tam wygrać właśnie spotkanie z którymś z artystów, który brał udział właśnie w kampanii, czy ze mną, czy z Zuzą Jabłońską, z Danielem Godsonem. Także zapraszamy do udziału w konkursie.
0: No i właśnie, przy tej okazji powstał twój numer Po drugiej stronie szkła, on się nazywa. A chodź go sama zagraj, co?
2: No dobrze, dobrze.
0: To zdejmuj słuchawki i chodź tutaj.
2: Dobra, idę.
0: To jest ten moment. Ja sobie słuchawki zatrzymam. A co? Też coś muszę mieć od życia. Bryska już tutaj idzie, słuchajcie. Zasada jest bardzo prosta. Mówisz, co gramy i dobrze. Klikasz ten guzik.
2: Dobra.
0: Antena jest twoja.
2: Dobra, spróbuję nie kliknąć czerwonego. Drodzy słuchacze Melo Radio, zapraszam was do wysłuchania Po drugiej stronie szkła. Mówiła Bryska.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: numer prosto stop 10.30 Meloradia. To Neptunika i What If. Na wasze ulubione numery możecie cały czas głosować na meloradio.pl. Do tego mocno zachęcam. Kolejna 30 Meloradia już w piątek po 18. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, co się zmieni na polskiej kolei. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: I like it.
1: Tyle lat ma ten numer, a nadal wciąga. To Narcotic Trust w Meloradiu, 17 minut do 20. Będzie więcej połączeń na kolei. Słuchajcie, właśnie czytam, że nasz kochany przewoźnik chce, żeby od grudnia wykonywać 600 połączeń dziennie. No teraz jest 530. No to dlatego, że częściej podróżujemy i mamy więcej dostępnych wagonów. No ale ja to bym się jednak cieszył z innej zmiany na kolei. No byłbym szczęśliwy, gdyby PKP w końcu nie oznaczało: poczekaj, kiedyś przyjedzie.

pracy mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Życie bywa przewrotne, a szczęście bywa smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak gramy jeszcze przed 20, ona już za moment nadejdzie. No i po 20 będę was zapraszał. A gdzie, to jeszcze wam nie powiem, ale powiem na pewno, co zagram punktualnie o 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, bo wtedy, kiedy inni gadają, Melo już gra.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Idę w melo.
1: No i mamy już 20 punktualnie na zgarach. W tej godzinie będę chciał was gdzieś wyrwać na fajną imprezę. Ale wcześniej gramy. Fuka i Liwka, chcę więcej. To na sam początek. Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fate to Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Jeden z waszych ulubionych hitów wysoko w 30 Meloradia. Lubicie to, ale wiem też, że jesteście fanami dobrych imprez. A jak najlepsze imprezy muzyki elektronicznej, no to tylko w Meloradiu. Jak lubicie klimaty takiego melodic house czy techno, no to już w piątek w warszawskich oczkach wystąpi Lane 8. To artysta, który zna się na dobrych brzmieniach. Oto występ w ramach jego trasy. Zahacza też o stolicę naszego pięknego kraju. No i wy też możecie zahaczyć właśnie o to wydarzenie, no bo mam podwójne zaproszenia. A żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszcie mi, co trzeba zrobić koniecznie przed wyjściem do klubu i dlaczego akurat tę rzecz. Czekam na wasze odpowiedzi. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.

Seabull w Melo. To Magic Symphony, a mam nadzieję, że też magicznie zagra nasza polska reprezentacja. Ostatni z czterech meczów na tym zgrupowaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe gramy. Musimy się zrewanżować za ten remis. Bułka, Kasz, Bednarek, Żukowski, Zieliński, Świderski, Kiwior, Nowak, Frankowski, Szymański i Zalewski, bo lewego nie ma, bo się wykartkował w piątek. No i taki skład właśnie wystąpi w Bośni i Hercegowinie z orzełkami na piersi. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Start tego meczu 20:45. No na pewno będę zerkał, co tam się dzieje. A w naszej playliście dzieją się nowości. Matej i Bon, to follow w remiksie Zerba.

0: w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21. A to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nowość naprawdę bardzo mocna, bardzo przyjemna, idealnie wpisująca się w ten wieczór, no bo panowie Avalon Rockston potrafili zrobić klimacik numerem Something to Believe In. A teraz jedna, druga połówka tego duetu, czyli Avalon ma dla nas numer For Nothing. Tak się on nazywa, ale mam wrażenie, że oj, będzie z tego zdecydowanie coś dobrego na wieczory jesienne. Posłuchajcie, jak to brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy Golden

0: sobie ten kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer dobrze siedzi, szczególnie o tej porze, szczególnie wieczorową porą. 21 się zbliża, to soku i pogważymy. No a ja mam nadzieję, że będziemy sobie dobrze gważyć o tym, co robi polska reprezentacja, no bo zaczął się mecz Bośnia i Hercegowina kontra Polska. No ostatnio był remis, jakieś 2 tygodnie temu, więc teraz przydałoby się zwycięstwo, co nie? Na pewno będę zerkał na to, co dzieje się w tym spotkaniu. Na razie 8 minuta i 0-0, czyli nieźle.
2: A już o 21 zagramy.
1: Mogło być gorzej, umówmy się. Axwell i Bon, whatever turns you on. Ten numer punktualnie o 21, bo stara dobra zasada Melo mówi, kiedy inni gadają, no to my już oczywiście gramy.

0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrabka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę spotkanie z kimś, kto ma bardzo oryginalną pasję. To jest kino, historia kina na Górnym Śląsku przede wszystkim. Agata Hofer-Majer-Roś stworzyła nawet specjalne narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, ale też my wszyscy. Jest takie miejsce w sieci kinodzieci.info, miejsce, w którym znajdziemy najróżniejsze informacje, ciekawostki dotyczące właśnie historii kina. Agata stawia na wspólne oglądanie filmów, na wspólne rozmowy o filmie. Dlaczego?
13: Bo pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali. Opowiadali sobie o tym, że nie było...
12: Przeżywali.
13: Tak.
12: Strona, którą stworzyła Agata Hofer-Majer-Roś, kinodzieci.info, zawiera m.in. mapę kin na Górnym Śląsku, historię filmów z bohaterami dziecięcymi. Jest tu sporo informacji o filmach fabularnych, a nawet o filmach robionych przez dzieci. Film Dziadek Piaskowiec na przykład powstał w ramach lokalnej śląskiej edycji projektu Nowe Legendy Miejskie. Dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Bytomia, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich spotkały się z reżyserką, z edukatorami i w czasie tych rozmów opowiadały swoimi słowami różne legendy o miejscach, w których mieszkają. Z tego wszystkiego powstała jedna wspólna legenda, a potem film. Więcej nie powiem, zapraszam na kinodzieci.info i oczywiście na spotkanie z naszym gościem Agatą Hofer-Majer-Roś.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Podróż przez historię kina na Górnym Śląsku. Mapa kin na Górnym Śląsku. Tych, które kiedyś istniały. Opowieści o kinie objazdowym. Opowieści o kinie w ogóle. To wszystko znajdziemy na stronie internetowej kinodzieci.info. Autorką tej strony jest Agata Hofer-Majer-Roś, z którą rozmawiamy m.in. o historii kina. Bo jak podkreśla Agata, kiedyś kino to było wspólne oglądanie i wspólne przeżywanie.
13: Pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali, że opowiadali sobie o tym, że nie było...
12: Przeżywali.
13: Tak, tak. Kultowy wjazd pociągu na stację w Eltrat polegał na tym, że ludzie się chowali, więc chowali przed bieżącym pociągiem, więc to są takie legendarne trochę kwestie, ale polegające właśnie na tym, że robimy to wspólnotowo, że robimy to razem, że razem coś właśnie mówimy, że nam się coś podoba albo nie podoba, ale nie kończymy na tym, bo jesteśmy zapytywani o to, dlaczego coś nam się podoba, bądź też nam się nie podoba.
14: Ja muszę tutaj jako laik w temacie filmu dopytać o ten wjazd pociągu.
12: Rozumiem, że chodzi o jakiś kadr z filmu, który ludzie potraktowali bardzo dosłownie, tak?
13: Tak, tak. Chodzi o wjazd pociągu na stację Vertrat, pokazy braci Lumière, którzy postawili kamerę na peronie stacji i nagrywali, jak pociąg wjeżdża na stację. I było to tak realistyczne dla osób, które nigdy wcześniej nie zdawały sobie
12: nie widziały może filmu.
13: No to na pewno, to na pewno, że myślały, że to, że po prostu wjeżdża pociąg. Tak.
12: Stworzyłaś takie narzędzie, prawda, dla edukatorów. Wiem, że ostatnio tam nie bywasz za często, tak?
13: Tak.
12: Podamy adres.
13: Strona nazywa się kinodzieci.info i nie trzeba nic więcej wpisywać. I tam są właśnie różne materiały dla osób, które chciałyby zacząć jakieś aktywności z filmem. Pierwszy projekt, który w ogóle tam robiłam, on nazywał się Patrz Pajtel tu kino i on był bardzo mocno związany właśnie z Górnym Śląskiem, ponieważ część rzeczy, które tam są opisane, pokazuje kina, których już nie ma na Górnym Śląsku. I ten projekt był realizowany w 2012 roku, więc ta mapa tych kin, których już nie ma, jest o wiele większa. Pewnie o wiele kin już zniknęło. Natomiast są tam, jest tam 10 scenariuszy edukacyjnych, opartych głównie na filmach z Górnego Śląska.
12: I cały czas można z tego korzystać.
13: Można, ta strona cały czas ją uaktualnia. A drugi projekt to był już taki projekt bardziej... ale też dotyczył właśnie filmów, których już teraz się nie ogląda. On się nazywał Filmowe Piegi Pana Kleksa i tytułowa właśnie Akademia Pana Kleksa. I 9 innych filmów jest dostępna, jest opracowana za pomocą takich interaktywnych prezentacji, które można bez problemu po prostu włączyć na lekcji, na zajęciach i ma się gotowo, ma się z głowy 90-minutową lekcję.
12: Czyli tutaj apelujemy do nauczycieli, czy też do edukatorów, tak, którzy potrzebują jakiegoś pomysłu na ciekawe inne zajęcia.
13: Tak.
12: Żeby pobierać, można jak najbardziej, nawet trzeba, jest to... Tak. W 100% legalne korzystanie z tej
13: rzeczy. I najlepsze jest to, że nie trzeba nic, nie trzeba szukać żadnych fragmentów filmowych, żadnych materiałów edukacyjnych. Wszystko jest na tej prezentacji, łącznie właśnie z materiałami filmowymi, fragmentami. To wszystko jest legalnie, zostało pozyskane w ramach jakby zgody właścicieli licencji. I strona kinodzieci.info i projekt Filmowy Piegi Pana Kleksa.
12: Kinodzieci.info. O tej stronie chcemy powiedzieć, chcemy zachęcić do korzystania z tych wszystkich materiałów, które zostały zebrane przez Agatę Hofelmeier-Roś. Tutaj najróżniejsze inspiracje, pomysły na bardzo ciekawe lekcje filmowe, tematy związane z kinem, z filmem na Górnym Śląsku, z historią tego kina. Agata pisze na przykład tak: jeśli lubisz latanie, zobacz film Latające machiny kontra pan samochodzik. Reżyser Janusz Kidawa zdjęcia do filmu kręcił między innymi nad Jeziorem Żywieckim. Albo kolejna propozycja. Jeśli lubisz rozwiązywać zagadki detektywistyczne, zobacz Klub Włóczy Kijów. Niesamowity film o poszukiwaniu przygód zrealizowany przez Tomasza Szafrańskiego, między innymi w Gliwicach czy w Bytomiu. Jeśli lubisz filmy animowane, odwiedź studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zobaczysz, jak powstają animowane filmy, a może nawet spotkasz swoich ulubionych bohaterów. No i takich podpowiedzi jest oczywiście więcej, tematów jest sporo, warto klikać w kolejne zakładki. Zakładka filmy z bohaterami dziecięcymi, filmy fabularne, filmy robione przez dzieci, mapa kin na Górnym Śląsku, czy wreszcie cały dział poświęcony Filmotece Śląskiej.
14: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
12: Skoro była mowa o kinie, o filmie, musi być też mowa o teatrze. Agnieszka Batuk, założycielka Lufcika na Korbkę, założycielka Fundacji W to mi graj, autorka wielu projektów, które od lat są realizowane w naszym regionie, opowie o lufcikowych planach i o pedagogice teatru. To jest pojęcie, które może być nieco mgliste. Spróbujemy je wyjaśnić. Pedagogika teatru, co to jest, czym to się je, kto z takich zajęć może korzystać. O tym opowiemy. Ja tylko przypomnę, że każdy, kto uczestniczy na przykład w Industriadzie albo w Gliwickiej Art Nocy, zdążył się już o lufcikowe projekty otrzeć. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Batuk.
15: Powiedz jeszcze o planach, czy to dużego lufcika, czy to małego lufcika.
13: Duży lufcik.
15: Jak 10 lat, to już jest taka perspektywa, że no możesz sobie pomyśleć, czy to poszło w takim kierunku, w jakim chcieliście, żeby poszło, czy są jakieś rzeczy, które dopiero chcecie zrobić, coś się pozmieniało, coś dojrzewa. No, takim projektem jest Teatr Zły, tak?
16: Tak, tak.
15: Ale może
16: ale nim kolejne? Teatr Zły, to takim projektem jest Fundacja W To Mi Graj. Mhm. To najpierw była Fundacja W To Mi Graj, tylko że Fundacja W To Mi Graj też jest, tak jak pani redaktor powiedziała, takim tworem trochę rodzinnym. Fundacja W To Mi Graj jest działaniem edukacyjnym. I to jest coś, co nie przyszło mi, kiedy powoływałam do życia Lufciczka, do głowy, że będziemy prowadzić tyle warsztatów, ale to nie są tylko i wyłącznie takie jednorazowe warsztaty, tylko to są całe cykle. Być może i myślimy o tym, rozwinie się to w takie miejsce edukacyjne, miejsce oświatowo-dydaktyczne.
15: Stacjonarne?
16: Stacjonarne, mm-hmm. Tak. Jest coraz więcej zarówno w naszych głowach takich myśli o tym, jak i też potrzeby.
15: No właśnie, skoro jest tego więcej niż sądziliście, to znaczy, że jest
16: zapotrzebowanie, mimo że ci pierwsi, którzy w nas to zasadzili, są już dorosłymi ludźmi, ale jest to zapotrzebowanie. Na samym początku, kiedy Lufcik się pojawił, nie przyszło mi do głowy, że będziemy robić takie rzeczy tak prestiżowe, można z jednej strony powiedzieć, ale z drugiej strony też potrzebne, no bo pedagogika teatru to nie są tylko ćwiczenia dykcyjne i to nie jest tylko ustawianie roli. Pedagogika teatru to wspólne bycie razem, to teatr jako spotkanie i to dotykanie zupełnie u tych starszych i młodszych uczestników innych rzeczy wewnątrz niż sam teatr, taki typowy teatr. Może dotknąć. To nie o to chodzi do końca, żeby zrobić spektakl, tylko żeby być razem i żeby pokazać tym ludziom, że są inni, na którym na nich zależy.
15: Czyli to rozumiemy to hasło. Pedagogika teatru. Mhm. Teatr generalnie, to się wydaje wciąż jeszcze, mam takie wrażenie, ale to zawsze można je poprawić, no nie jest taka kultura masowa, tak?
16: Aż kurde.
15: Ale jest tak, czy tak nie jest? Czy może wręcz przeciwnie, jest to kultura masowa w tym momencie? Może ja bzdury opowiadam?
16: Dla mnie zarówno teatr jest mocno obecny w życiu społeczno-kulturalnym, ale ja żyję w bańce. Z drugiej strony mówi się o nadprodukcji teatralnej, czyli że powstaje tych spektakli bardzo dużo w wielu ośrodkach teatralnych.
15: Ale z trzeciej strony, ilekroć jestem w teatrze, to po prostu jest tłum.
16: Jest, co bardzo nas cieszy i myślę, że cieszy również inne miejsca, które są odwiedzane. Dlatego no, kulturą masową pewnie nie możemy tego nazwać tak do końca, ponieważ kultura masowa to wydaje mi się, że troszeczkę trendy muzyczne są w tym mocniejsze, na przykład czy filmowe, ale na pewno jest to rodzaj kultury coraz bardziej popularny.
15: Dostępnej.
16: Tak jest. I my też chcemy, żeby było dostępne. A pedagogika teatru, to wiem, że nazwa pedagogika teatru w ogóle pochodzi z Niemiec, tam się rozwinął ten nurt, natomiast my w ramach projektu, który realizowany jest w ramach pedagogiki teatru, prowadzimy warsztaty na przykład z Wikingami. I prowadzimy warsztaty z
15: prawdziwymi Wikingami.
16: Prawdziwymi Wikingami ze Stowarzyszenia Utgard, które mieszka w Byskowicach i ma swoją wioskę. Pedagogika teatru używa przeróżnych narzędzi, żeby, także scenicznych, może przede wszystkim scenicznych, ale nie tylko, żeby stworzyć społeczność.
15: Decydując się na zajęcia z pedagogiki teatru z Wikingami, tak? Czego się mogę spodziewać?
16: Tego, że nie będzie ani chwili nudy, ale że będziecie zawsze wysłuchiwani, że każdy ma prawo do wypowiedzi artystycznej, że będą różne propozycje działań artystycznych, kulturalnych, ale też ruchowych, sportowych, i że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i w tym się odnaleźć. I że nikt nie ocenia nikogo, że każdy, staramy się wspierać każdego w tym jego rozwoju, nie tylko jako artysta, ale jako człowiek.
15: A weźmy opcję dla dorosłych. Czego się może spodziewać taka dorosła osoba po zajęciach z pedagogiki i teatru?
16: Na pewno są to zajęcia, które moglibyśmy nazwać tak, żeby były łatwiejsze do strawienia, integracyjne. Na pewno są to zajęcia, jako dorosły człowiek, to na przykład zajęcia, które są zamawiane przez korporacje, team buildingowe. Tylko, że za pedagogiką teatru idzie jakaś filozofia. Idzie tu właśnie to chęć wzmacniania nie tylko właśnie nas jako grupy, ale też nas jako jednostki. Ale oczywiście, że chodzi o to też, żeby umieć się wypowiedzieć, chcieć się wypowiedzieć, żeby nie mieć jakichś oporów, ponieważ daje narzędzia do tego, żeby umieć konstruować tą swoją wypowiedź. Natomiast to nie do końca jest pedagogika teatru. To już są inne narzędzia, które pedagogika teatru zaprasza do współpracy. Bo pedagogika teatru to jest właśnie tworzenie człowieka, mocnego człowieka, który jest w stanie wypowiedzieć się i opowiedzieć o swoich emocjach w grupie, która go wspiera.
12: Lufcik na korbkę, Fundacja W To Mi Graj, Teatr Zły. Za tymi wszystkimi projektami stoi Agnieszka Batuk, która przed momentem opowiadała o pedagogice teatru. Czym jest, co oznacza? Agnieszka mówiła między innymi o zajęciach z wikingami w Pyskowicach, zajęciach w ramach pedagogiki teatru. No i idąc tropem wikingów, warto zajrzeć na utgardgliwice.eu. Tutaj informacje na temat tej osady, która powstała w roku 2022, kiedy to gmina Pyskowice wydzierżawiła kawałek leśnego terenu w pięknym, klimatycznym miejscu, w którym zamiast nieużytków zaczęły powstawać chaty. Wszystko budowane własnymi rękami, przy użyciu tradycyjnych środków i technik. Można zobaczyć, wchodząc na stronę internetową utgardgliwice.eu, filmik, ilustrację tego, co działo się w ciągu tych ostatnich lat. Można też wesprzeć plany na przyszłość, a plan jest taki, by wioska wikingów działała przez cały rok.
17: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Naszym gościem za chwilę będzie Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, archeolog, z którym porozmawiamy o średniowiecznej historii Bytomia. Kościół Świętego Wojciecha należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii nie tylko Bytomia, ale i regionu. Opowiemy o pracach wykopaliskowych pod powierzchnią Kościoła Świętego Wojciecha na Placu Klasztornym.
18: Kiedy zakończyliśmy już prace wykopaliskowe i nadzór przy pracach ziemnych, został spod tynku ujawniony bardzo ciekawy szczegół architektoniczny, jakim jest okno gotyckie, w zasadzie jego relikty.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam do dawnego Bytomia.
14: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
18: Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
12: Rozmawiamy o pracach archeologicznych przy kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Bytomiu, o odkrytych pochówkach, o najciekawszych zabytkach wydobytych w czasie prac terenowych. Badania ujawniły m.in. groby kobiet, mężczyzn, dzieci. Szczególnie interesujące okazały się pochówki odkryte przed głównym wejściem do kościoła. Najniżej położone groby dorosłych osób, prawdopodobnie mężczyzn, nie zawierały gwoździ trumiennych ani śladów drewnianych trumien, co może wskazywać, że zmarłych pochowano w całunach. Zresztą oddajmy głos archeologowi Jarosławowi Święcickiemu.
18: Przed nami są jeszcze prace archeologiczne związane z bardzo głębokim nadzorem, być może związanym właśnie do głębokości 4 metrów głębokości, co to jest dużo jak na ten obiekt, związany właśnie z odwodnieniem budowanym po południowej stronie obiektu i chcemy też przeprowadzić rozpoznanie sondażowe uzupełniające od strony ulicy Józefczaka, od strony północnej. Co nam to ma dać? Chcielibyśmy uszczegółowić, jak wyglądały etapy osadzania się warstw kulturowych, czyli tych wszystkich warstw, które przez lata osadzały się właśnie przy danym obiekcie, by móc powiązać z określonymi datami określone wydarzenia. Może nam się uda. Mamy nadzieję, że dokonamy takiej obserwacji, ponieważ wcześniej przy pracach ziemnych, jakie prowadziliśmy, okazało się, że w latach 50., 60. oraz przy rozmaitych innych remontach, jeszcze wcześniejszych, te pozostałości nawarstwień zostały naruszone i przez to nie byliśmy w stanie wielu rzeczy odczytać ani chronologicznie powiązać. Teraz mamy nadzieję, że nam się uda. Mamy taki żart właśnie w dziale, żeby zaobserwować, jak ten kościół powinniśmy obserwować w okresie średniowiecza, to tak naprawdę musielibyśmy się położyć na bruku. Dlaczego? Ponieważ wysokość naszej głowy leżąc odpowiadałaby ówczesnej wysokości osoby stojącej na poziomie użytkowym. Czyli tak mniej więcej 1,60 m, 1,80 m poniżej znajdowała się powierzchnia, po której w średniowieczu ludzie się poruszali. Czyli ta budowla była jeszcze bardziej monumentalna niż nam się wydaje, jeszcze bardziej strzelista, co dawało właśnie takiego splendoru i prestiżu temu budynkowi wykonanemu z kamienia.
12: Wróćmy jeszcze do tych wykopalisk i do odkryć. Co udało się odnaleźć w czasie tych prac? Możemy przypomnieć?
18: Jako pierwsze zostały znalezione kości męskie, kości właśnie osób dorosłych, powiązane albo z mnichami pochowanymi, którzy wcześniej żyli właśnie w tym klasztorze, albo też z żołnierzami, którzy w lazarecie mieli opiekę, w lazarecie wojskowym w okresie wojen napoleońskich. Ale w trakcie prac dalszych i szczególnie w trakcie badań archeologicznych zostały znalezione groby kobiet, groby dzieci, w tym też groby mężczyzn. Określiliśmy te pochówki jako część właśnie pochówków trumiennych, kobiet i dzieci, oraz pochówki trafiały się męskie, tak zwane całunowe. Forma, kształt, układ szkieletu wskazywał na to, że ci mężczyźni byli pochowani właśnie w tkaninach albo w materii jakiejś takiej miękkiej, która się poddawała otoczeniu. Także być może mamy do czynienia nie tylko z późniejszą ludnością, właśnie tak jak kobiety i dzieci, ale również mogli być to pierwsi mnisi, którzy zamieszkiwali w klasztorze.
12: A czy mamy jakieś przedmioty, którymi być może te osoby się posługiwały? Co właśnie z takimi materialnymi skarbami, do których udało się dotrzeć?
18: Tutaj mamy taki właśnie wynik znikomy. Niewiele informacji poza tą koroną śmierci, tym wiankiem pośmiertnym, który umustrojony były właśnie szczątki dziecka. Zostały znalezione też jedna szpilka i naparstek. Ubogość, jeżeli chodzi o wyposażenie grobów w takie przedmioty osobiste, też daje nam pewne światło, że właśnie te osoby chowane były w ubóstwie, a z drugiej strony nie były to osoby ubogie, o czym świadczy na przykład ten wianek, który też pokazuje, że były to osobistości już z warstw wyższych społeczności bytomskiej. Także tutaj mamy z jednej strony mężczyzn bez jakichkolwiek dewocjonaliów, bez nawet gwoździa przy trumnie, z drugiej strony mamy właśnie taki grób, powiedziałbym, zespołowy, gdzie dzieci razem najprawdopodobniej z matką pochowani właśnie w trumnach, w trumienkach z jakimś tam wyposażeniem, plus właśnie naparstek i ta jedna szpilka. Jeżeli chodzi o otoczenie kościoła, były znajdowane też monety i inne przedmioty, jak na przykład relikty księgi liturgicznej. Mamy nadzieję, że może uda nam się znaleźć resztę tej księgi. Przynajmniej tak sobie spekulujemy i mamy takie małe marzenie. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość.
12: Przed momentem Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ja dodam, że muzeum od czasu do czasu organizuje spacery archeologiczne i wtedy można wybrać się w teren, no i posłuchać o historii Bytomia, dowiedzieć się, co takiego skrywa ziemia albo jakie są na ten temat spekulacje. Wszystkich zainteresowanych oczywiście tutaj możemy zaprosić na stronę internetową Muzeum Górnośląskiego. Na tej stronie pojawiają się informacje o nadchodzących wydarzeniach.
14: To warto wiedzieć.
12: A teraz Monika Bajka z Domaniu Stróżów opowie o sensie pomagania non-stop. Będziemy mówić z jednej strony o tym, dlaczego opieka nad dziećmi musi być sprawowana bez przerwy przez cały rok, ale też o tym, dlaczego warto wspierać takie miejsca jak Domaniu Stróżów bez względu na porę roku. Zresztą Monika Bajka tutaj chyba najlepiej opowie o tym, jak bardzo potrzebna jest z jednej strony opieka, z drugiej strony pieniądze na tę opiekę. Najpierw przypomnijmy, jak ta opieka wygląda, na czym ona polega.
19: Pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki, logopedia, pomoc socjalna, edukacja, bardzo dużo mamy czasu i sił poświęcamy na naukę z dziećmi. To jest też organizacja czasu wolnego, to jest rozwój, odkrywanie w ogóle mocnych stron tych dzieciaków, bo to są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no głównie nie wierzą wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej no albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, no albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w domu Anioł Stróżów jakby poświęcone z temu.

0: zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No, dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby no, tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. Mamy co roku tygodnie tematyczne. Były różne już, kulinarne, sportowe, było poznawanie świata i tak dalej. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no, często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no, mają fajne miejsca, ładne, ale no wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę. Doświadczenia, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie no przyjaznym, tak? Mhm. A do tego wyjeżdżamy z 50 dzieciaków nad morze i no i tam dzieciaki mogą odpocząć, mogą, wiele dzieci pierwszy raz widzi morze, biega na plażę i mówi, jakie to wielkie jezioro. I to są takie momenty wzruszające w ogóle, jeśli dzieci po prostu są, i nie mówimy tutaj o dziecku, które ma 6 lat, tylko na przykład o 14-15-latku, tak? Jakby, że...
1: Który
0: pierwszy raz na plaży. I wtedy no, wychowawcy też mają takie uczucie, kurczę, no, tak jakby wiadomo, że to wierzą, że to, co robią, ma sens, ale w takich momentach gdzieś tam to serce też tak, no, drgnie, nie? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciom dawać takie doświadczenia, będąc z nimi jednocześnie jakby w takiej stałości, bo jak organizujemy taki obóz terapeutyczny, to jedzie kadra, która pracuje na co dzień z tymi dzieciakami, więc oni się znają. Oni zacieśniają relacje dzięki temu. Tam się zwykle dużo terapeutycznie wydarza, bo to jest taki czas bycia ze sobą całą dobę. No i dodatkowo jeszcze 10 młodych ludzi, klubowiczów naszych, socjoterapeutycznego klubu młodzieżowego z Katowic, wyjeżdża w góry, pobyć razem, pochodzić po górach, gdzieś tam się zintegrować jeszcze i popracować nad takimi swoimi sprawami, także dużo się dzieje. My też na te półkolonie i na dodatkowe koszty na tych wyjazdach prowadzimy zbiórkę, bo no jakby takim głównym założeniem jest to, że udział w tych zajęciach Anielskiego Lata jest bezpłatny. Mhm. Tak, jak właśnie o to chodzi, prawda? Bo jest oferta półkolonii oczywiście różnych, ale no tak problemem zawsze są pieniądze. No i też jest tak, że dziecko może być całe 2 miesiące z nami na tych półkoloniach, czyli to nie jest tylko tak, że przychodzi na tydzień turnusu, bo gdzieś tam się udało na przykład nieodpłatnie nawet załatwić, tylko może być przez całe 2 miesiące, więc no to jest duża wartość dla dzieci. One codziennie z nami jedzą ciepły posiłek, one są pod opieką, my interweniujemy w sprawach, jakichś takich problemach, jeżeli się pojawiają. No i doświadczają różnych fajnych atrakcji, wyjść i bycia w grupie, kolegowania się, przyjaźnienia. Więc zapraszam serdecznie na stronę internetową anioły24.pl i tam można dołączyć swoją cegiełkę, można takie półkolonie ufundować, można się po prostu dorzucić w jakimś kawałku. No i wszystko, co uzbieramy, to tylu dzieciom będziemy mogli tak naprawdę ten czas organizować.
1: Powiedziałaś o wakacjach, o półkoloniach, ale rozumiem, że tak naprawdę można wejść w każdym momencie i coś dorzucić, prawda?
0: Tak.
1: Już tam wy znajdziecie
0: oczywiście
1: tematy do zagospodarowania.
0: Oczywiście, no bo jakby jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy stowarzyszeniem, więc jakby my po prostu sami zdobywamy wszystkie fundusze. Nie ma takich pieniędzy, które ktoś nam...
1: Żadnej dotacji skądś takiej stałej?
0: Nie, dostajemy dotacje, ale one nie są obligatoryjne. Jakby wnioskujemy
1: o nie. Czy będą, czy ich nie będą.
0: Nigdy nie wiemy na 100%. Zazwyczaj w samorządach, szczególnie w Katowicach, jakby te pieniądze raczej w jakimś kawałku są zabezpieczane, ale no każda taka dotacja ma taki charakter, że nie wiadomo. No i też jest przyznawana w konkursie. Więc no nie jesteśmy takim miejscem jak publiczne tego typu placówki, które mają obligatoryjny budżet i nawet jeśli na coś tam brakuje, no to główne fundusze mają zapewnione. No w naszym przypadku jest tak, że my nigdy do końca nie wiemy, więc jesteśmy w takiej sytuacji, no jak rodzice w domu, tak? Że muszą zarobić na tą rodzinę. No i my też musimy zarobić na tą dużą anielską rodzinę. Także każda złotówka się liczy. Każda. I to bardzo tego zachęcam, bo

0: Każde 10, 15, 50, 100, 1000, 5000 zł to jest coś, co my przekładamy na konkretną wartość dla dzieci. To jest konkretny czas, to jest czasem kilkaset godzin opieki pedagogicznej, zajęć, zabaw, warsztatów, wyjści. Także no, zachęcam, bo można zrobić coś naprawdę dobrego i uchronić dzieci, którym jest naprawdę w życiu ciężko, przed czymś jeszcze gorszym.
1: W tym miejscu warto dodać, że anioły zajmują się dziećmi w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie. Chodzi o dzieci z rodzin pochutniczych, pogórniczych. No i ta opieka, praca z dziećmi trwa przez cały rok. Wiosna, lato, jesień, zima, jak słyszeliśmy, bez wyjątku. Także przez cały rok też warto anioły wspierać, warto pomagać. anioły24.pl to jest strona internetowa aniołowa. Tutaj znajdują się informacje o tym, co dokładnie się za chwilę wydarzy, jaki w tej chwili jest cel zbiórki. A o sensie takiego wspierania, takiego pomagania przez cały rok mówiła Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w Chorzowie, w Sosnowcu.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na otaczający nas krajobraz. Będziemy mówić o sztuce czytania krajobrazu. Takie czytanie odbyło się już m.in. w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim czy w Żywcu, a szczegóły zdradzi nasz gość.
6: Ja to czytanie krajobrazu porównuję zawsze do czytania książki, no bo to jest takie oczywiście samo się nasuwa. Tak?
1: Opowiemy o projekcie wymyślonym i realizowanym przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w naszym regionie. Ale że jest to program pilotażowy, może wyjść także poza region.
7: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Nazywam się Anna Rzemła-Sisicka, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Jestem członkiem zespołu badań krajobrazu. Wszyscy należymy również do Polskiego Towarzystwa Geograficznego. No i wspólnie rozpisaliśmy projekt, otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt nazwany Sztuka Czytania Krajobrazu, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
1: Mm-hmm. Sztuka czytania krajobrazu, czyli co? Na czym polega ta sztuka?
6: No właśnie, jest to trochę sztuka, tak? Bo każdy może spojrzeć na krajobraz, ale no niekoniecznie jest w stanie go no właśnie odczytać. Możemy książkę otworzyć, nie wiem, album ze zdjęciami, czy książkę z rysunkami, czy nawet samym tekstem i przejrzeć ją, przeczytać tytuł, no i będziemy mniej więcej się domyślali, o czym ona jest, ale dopóki nie przeczytamy treści, no to tak naprawdę będziemy jedynie pobieżnie znali, pobieżnie dowiemy się, tak, co w niej jest. I podobnie jest z krajobrazem. Możemy na niego popatrzeć, stwierdzić, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale możemy też próbować dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
1: Weźmy w takim razie konkretne przykłady. Może zacznijmy od spaceru, który pani prowadzi.
6: Ja prowadzę spacer zatytułowany Rzeka Widoków, fizjonomia krajobrazu Lisfarty na obszarach wiejskich w Hadrze. To jest miejsce położone w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lisfartą, ale mamy spacer właśnie również w Beskidzie Śląskim, w Żywcu, na górę Grojec. Mamy również spacer w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim i w Olsztynie Jurajskim. Mhm. Także tych pięć lokalizacji wytypowaliśmy jako takie no, duże zróżnicowanie i rzeźby terenu, i właśnie typu krajobrazu.
1: A w Wodzisławiu Śląskim, co takiego frapującego było, że aż państwo postanowiliście to pokazać?
6: Wodzisław jest miastem, tak? Czyli mamy tutaj właśnie inny typ niż na przykład w moim spacerze, gdzie mamy tereny wiejskie. Tutaj mamy miasto, które jest takim miastem wielokulturowym, które ma bogatą historię. I tam pani doktor Katarzyna Pukowiec-Kurda pokazuje nie tylko architekturę czy strukturę miasta, ale nawiązuje również do tożsamości tego miasta, czyli pewnego takiego znaczenia tego krajobrazu dla miejscowej ludności. Mhm. Tak o tej tożsamości krajobrazu czy takich niematerialnych wartościach również zaczynamy coraz częściej mówić. Mhm. Na każdym spacerze pokazujemy też trochę materiałów, czyli pokazujemy to, co nas otacza, ale staramy się też nawiązać do zebranych materiałów kartograficznych, czyli pokazujemy mapy. Często są to mapy archiwalne, czyli pokazujące, jak kiedyś wyglądał ten teren, również zdjęcia historyczne, no po to, żeby właśnie móc porównać to, jak wygląda ten krajobraz teraz, a jak wyglądał wcześniej. Na moich spacerach kilka razy uczestniczyli również pracownicy Parku Krajobrazowego, więc ze swojej perspektywy też dodatkowo wprowadzali swoje informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje park, z jakimi problemami się muszą mierzyć. Miałam również osoby mieszkające w okolicach. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni bardzo dużo o historii tego miejsca powiedzieli. Ja mieszkam w zupełnie innym miejscu, także to wszystko, co przekazuję, to jest taka wiedza nabyta, zupełnie innego rodzaju. Natomiast uczestnicy właśnie wzbogacili też tą moją wiedzę, wzbogacili nasz spacer o takie informacje bardzo lokalne, jak któreś miejsca były kiedyś nazywane na przykład, tak, albo coś tam się znajdowało, czego nawet na mapach jest czasami trudno odnaleźć.
1: A opowiedzmy jeszcze o spacerach po Katowicach, tak? No bo tych spacerów akurat po Katowicach jest sporo, nie wiem, może być spacer szlakiem moderny, no albo jakiś inny mianownik może być, a w przypadku tych konkretnych spacerów krajobrazowych, jak to wygląda?
6: A ten spacer nazwany jest Od Kuźnicy Żelaza do Serca Metropolii, czyli mozaikowy krajobraz Katowic. Ten spacer prowadzi dr Marta Chmielewska. Spacer rozpoczyna się, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach rynku i prowadzi przez naszą oś kultury, czyli Spodek NOSP, Muzeum Śląskie. Później uczestnicy przemieszczają się w kierunku Silesia City Center, byłej Huty Beldon i chyba Gliwicką wracają. No i chodzi o to, że Katowice są młodym miastem. Wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, bardzo prężnie się rozwijały. Pani doktor pokazuje, jak wyglądały te Katowice kiedyś.
1: Czyli tu jeździły furmanki na przykład,
6: Staw na przykład był, tak? Więc takie zupełnie nieoczekiwane, być w okolicach rynku, także takie zupełnie nieoczekiwane elementy krajobrazu, które były i je utraciliśmy. Ale do dzisiaj też widać wiele elementów historycznych, tak? Czyli mamy sąsiadującą ze sobą zabudowę, już taką właśnie historyczną, dosyć starą, bardziej tradycyjną, a tuż obok rosną nam nowe apartamentowce, tak, czy budynki powstałe w czasach PRL-u i tutaj mamy właśnie tą mozaikowość, taki kontrast architektoniczny, także oglądamy to, co jest, ale bardzo silnie w kontekście historycznych zmian. Zresztą bardzo często się odnosimy właśnie do historii. Każdy z nas prowadzących zresztą ma inne doświadczenia, zajmuje się innym rodzajem badań. Mamy geografa historycznego, jestem z kolei architektem krajobrazu. Więc każdy z nas ma inne spojrzenie dodatkowo, przy tego, że są to inne miejsca, to treść tych spacerów jest też zupełnie inna.
1: O spacerach krajobrazowych opowiadała dr Anna Rzemło-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Odwiedziliśmy dzisiaj kilka miejsc. Byliśmy nad Lizwartą, byliśmy w Wodzisławiu Śląskim, byliśmy w Katowicach, byliśmy także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidzie Żywieckim. To są te miejsca, które naukowcy wybrali, żeby pokazać je w zupełnie inny sposób. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu znajdziemy oczywiście na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.
7: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Za chwilę wizyta w Bytomiu, a konkretnie w Bytomiu-Sząbierkach, a jeszcze konkretniej w Pasiece, która należy do Uli Mazurowskiej.
8: I jak wszyscy na początku umartwili się, co to będzie przy szkole, no to generalnie to jest takie miejsce, że tam uczniowie nigdy nie docierają. Uczniowie docierają najdalej do boiska, a to jeszcze jest kawał za boiskiem. No i mam te pszczółki tam otoczone zielenią z każdej strony.
1: O pszczołach, o pszczelim menu, o życiu pszczół w Wielkim Mieście i o miodzie z tego miasta już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
7: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
9: Wrócę do tego, do tych obaw, tak? Obawy, że pszczoły, że przy szkole, rozumiem, że to wynikało z tego, że a co to będzie, jak kogoś urządzą?
8: Urządzą,
9: tak?
8: Pszczoły, tak. Generalnie, żeby pszczoła urządziła kogokolwiek, no to ta osoba musi wejść w interakcję z pszczołą. Musi wejść w to raczej świadomie, ponieważ pszczoły nie są samobójczyniami i wiedzą, że urządzenie skończy się dla nich śmiercią, więc one same z siebie nie atakują. Muszą zostać zaatakowane, muszą czuć się zaniepokojone, no będą broniły swojego ula.
9: Coś musi się wydarzyć.
8: Tak, musi się coś zdecydowanie wydarzyć.
9: Ale okazało się, że te wszystkie obawy obawy to zbędne były.
8: Zbędne oczywiście. No nikt tych pszczół tam nie atakuje. Pszczoły korzystają sobie z roślin, które w okolicy kwitną. Nie lecą do szkoły. To nie są osy, które przyciąga cukier ciasto. Na drożdżówce. Tak, ciasto, tak. Słodycz. Mhm.
1: Ale powiedz, jak już jesteśmy w Bytomiu, Sząbierkach, to czy tam jest, nie wiem, coś takiego szczególnego, specyficznego, mówię tutaj o roślinach, coś, no nie wiem, jakiś ulubiony przysmak pszczół, tak to nazwijmy. Czy te rośliny no po prostu nie odbiegają od reszty, tak, tego, co znajduje się, nie wiem, czy to w Bytomiu, czy w ogóle w naszym regionie?
8: Bytom Sząbierki jest bardzo zieloną dzielnicą. Już abstrahując, że jest tam park Fazaniec, ale są ogródki działkowe. Jest coś takiego, co się w ogóle nie kojarzy z pożytkami dla zwykłego człowieka, czyli jest cmentarz, na którym jeszcze nie wycięto drzew, a są tam lipy, więc mam piękny dostęp do lip. Ale ostatnim hitem, w zasadzie pierwszym w życiorysie tej pasieki jest to, że mam dużo nostrzyku albo nostrzyka przy pasiece i to jest taka bardzo niepozorna roślina, która jest jak chwast w zasadzie, występuje tak przy drogach czasami i nikt nie wie, co to jest, natomiast mam tam wysiane. Nie wiem, czy tak samo się rozsiało, czy to było specjalnie, ale w każdym razie spore skupisko właśnie tej rośliny, więc liczę na to, że w moim miodzie będzie nostrzyk.
1: Nostrzyk. A powiedz, ty jesteś na tyle już takim, że tak powiem, doświadczonym podniebieniem, że nie znając
8: rozróżniam smaki,
1: składu, nie wiedząc, co tam się wydarzyło, nie wiem, na zapleczu, to jesteś w stanie rozróżnić miód z lipy od takiego miodu, nie wiem, nostrzykowego albo jakiegoś innego, jak to jest?
8: Znaczy, lipę to akurat łatwo jest rozróżnić. Lipa, akacja. Natomiast miód z miasta to jest miód wielokwiatowy, więc tam jest miks wszystkiego, co akurat w danym momencie kwitnie, bo jak kwitnie nostrzyk, to kwitnie też lipa, koniczyna.
1: Czyli miód wielokwiatowy.
8: Tak, to jest zdecydowanie miód wielokwiatowy, więc chciałabym mieć taki wyczulony smak, żeby rozróżnić cały bukiet, ale niestety nie mam.
1: Ula Mazurowska, pszczelarka, zapraszam do pasieki w Bytomiu.
7: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: A nasz kolejny gość, Agnieszka Batuk z Lufcika na Korbkę, zaprasza do teatru rodzinnego. Czyli jakiego?
10: Jest to teatr rodzinny, skierowany troszkę do tego, jak się to mówi, odbiorca familijny, czyli odbiorca dziecięcy, ale nie tylko dziecięcy, ponieważ my staramy się, żeby nasze spektakle były skierowane także do odbiorcy starszego, który z tym dzieckiem przychodzi, który spędza z nim czas, tak zwany quality time, czyli ten czas jakościowy. I trochę o to chodzi, żeby obecność na spektaklach teatralnych, na warsztatach, na teatrograch, na innych naszych wydarzeniach była obecnością taką jakościową. To jest wspólne czas, który mogą spędzać razem rodziny, gdzie później mogą też o tym rozmawiać, ale druga strona jest taka, że jest to teatr rodzinny, bo my jesteśmy jak rodzina. Jesteśmy jak rodzina zarówno dosłownie, ponieważ są u nas związki rodzinne, bratersko-siostrzano, rodzicielsko-dziecięce, ale też jesteśmy już tak zżyci. Lufcik na Korbkę ma 10 lat około i pracujemy bardzo dużo w tym samym gronie. Nie, także jest.
1: A
10: to
1: gdzie pracujecie? Bo tak, już ustaliliśmy sobie, że tak, jesteście teatrem rodzinnym, teatrem zawodowym, teatrem nieinstytucjonalnym.
10: Tak jest.
1: Czy teatr Lufcik na Korbkę ma swoje miejsce, w którym się regularnie spotyka?
10: Na pewno bardzo dużo spędzamy czasu w Pyskowicach i w Gliwicach. To nie dlatego, że jesteśmy koniecznie, ponieważ mówimy, że jesteśmy po prostu ze Śląska. Jest nas dużo i każdy z nas mieszka w innej miejscowości. Także jesteśmy po prostu ze Śląska, natomiast miejsca, gdzie możemy się spotkać na próbach, mamy w Gliwicach i w Pyskowicach. Mm-hmm. Na Stacji Kultury w Pyskowicach, na której na przykład robimy Lato w Teatrze i spotykamy się zarówno ze starszymi lufcikami, jak i z zupełnie młodymi lufcikami, którzy...
1: Lufciczkami,
10: którzy mają na przykład 7-8 lat, ale te pierwsze lufciczki, które miały kiedyś 7-8 lat, to teraz czasami bywają u nas już pełnoprawnymi lufcikami, bo są osobami młodymi, dorosłymi, jak to się mówi. I w Prizji Arena Gliwice też mamy takie miejsce, gdzie są, jest to nasze miejsce prób, a później jak już gramy, to mamy to szczęście, że zarówno Państwo przyjeżdżacie do nas, jak i my możemy odwiedzać Państwa w Waszych miastach, miejscowościach, miasteczkach, wsiach, bo jesteśmy tym teatrem wędrownym takim.
9: Czyli mamy tak, teatr rodzinny, wędrowny, zawodowy, nieinstytucjonalny.
10: Tak.
9: Coś jeszcze tutaj należało?
10: Ofowy.
9: Teatr
10: ofowy. Tak bym to powiedziała. Zresztą to nie jest tylko dlatego, że bym tak powiedziała, czy że z panią redaktor tak powiemy, ale jesteśmy z programu OFF Polska. Tutaj mniej lufcik, który jest taki rodzinny, a bardziej młodszy brat lufcika skierowany dla dorosłych, czyli teatr zły. Teatr zły kwalifikowany jest jako teatr ofowy i tak staramy się właśnie ten off profesjonalizować troszeczkę, ale niekoniecznie wtłaczać go w ramy takiego mainstreamu rzeczy, które są do obejrzenia na scenach instytucjonalnych. Zachęcamy do oglądania na scenach instytucjonalnych, a my staramy się wychodzić troszeczkę poza ramy i łączyć różne techniki teatralne i łączyć różne estetyki w tym teatrze. No to pozwala właśnie off.
1: Na spotkania z teatrem, tym dla młodszych i tym dla starszych, zapraszała Agnieszka Batuk.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Uli Mazurowskiej, pszczelarki z Bytomia, jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od kilku już lat zajmuje się pszczołami, chętnie o tych pszczołach opowiada w internecie i u siebie w pasiece, która znajduje się w Bytomiu Sząbierkach. Od czasu do czasu Ula wpada do nas, żeby się tą swoją pasją podzielić.
8: My mamy tutaj karolinki, to jest odmiana nasza lokalna.
1: Za chwilę opowiemy o naszej lokalnej pszczole, opowiemy też o przygodach pszczelarki Uli w Bytomiu. Aleksandra Brodziak, zapraszam.
7: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
1: Mamy różne gatunki miodów, no ale mamy też różne gatunki pszczół. Wiem, że jest ich około 500, zdaje się. Pytanie, czy jest taka nasza swojska śląska pszczoła, czy to już mnie fantazja poniosła?
8: Od jakiegoś czasu zwiększa się ilość pszczół tych rozpoznawanych gatunków w Polsce. I są to gatunki, które wcześniej występowały tylko w cieplejszych rejonach, czyli jakby docierają do nas wraz z ociepleniem klimatu, idą do nas z tych cieplejszych rejonów, więc wiadomo, że będą szybciej, nie wiem, w Krakowie niż szybciej w Gdańsku, aczkolwiek no to się, one się przemieszczają, więc wcześniej czy później te, które występowały endemicznie gdzieś, mogą być wszędzie. Ale na przykład właśnie pszczoła, jak ona się nazywa? Bluszczarka? Żebym nie skłamała, ale w każdym razie żywi się
9: bluszczem.
8: Nektarem z kwiatu bluszcza, została odkryta właśnie w okolicach Krakowa.
1: Czyli mamy pszczołę, można powiedzieć, krakowską, tak? No, a ja zapytam o tutaj naszą, śląską. Jest? Nie ma?
8: My mamy tutaj karolinki. To jest nie rasa, tylko...
9: Gatunek?
8: Nie, nie. Gatunek to jest pszczoła miodna, a to jest odmiana. Mhm. Odmiana nasza lokalna karolinka.
9: A ona jakoś wygląda? Nie wiem, coś...
8: Wygląda tak samo jak...
9: To się różni? Jak można w ogóle, wiesz, zdiagnozować? O, widzę tutaj karolinkę.
8: Znaczy, wiesz,
9: to z kolei mamy pszczołę krakowską.
8: Pewnie na poziomie badań jakichś tam genetycznych to jest jakaś różnica, ale tutaj chodzi o to, że karolinki pochodzą lokalnie stąd. Co więcej, mamy trutowisko w Murckach, czyli to jest taki obszar, gdzie pszczelarze, hodowcy matek przywożą matki do zapłodnienia. Są zapłodniane przez trutnie tylko dokładnie tej rasy. Obok tego trutowiska, w promieniu bodajże 10 kilometrów, nie ma pasieki, przynajmniej oficjalnie pasieki, w której jest jakakolwiek inna rasa. Więc jest takie jakby zadbanie o czystość genetyczną.
1: A propos tej czystości genetycznej, ty się zajmujesz pszczołami. Ja akurat no, powiedzmy, że interesuję się psami i mam takie pytanie, a propos tej czystości właśnie, czy odbywa się coś na kształt, nie wiem, konkursu piękności pszczół, tak jak mamy psie konkursy, czy to już tutaj za daleko idące analogie?
8: Nie, nie ma pszczelich konkursów piękności, ale wiesz, za pszczołę, za matkę możesz zapłacić 60 zł i możesz zapłacić 500 euro.
9: O.
8: No, więc to zależy, do czego ci jest ta matka potrzebna, bo jeżeli chcesz tylko w swoim ulu nową matkę osadzić, no to ci wystarczy tego rodzaju. Czy tam oczywiście możesz sobie, wiesz, decydować, czy to ma być matka jednodniówka, niezapłodniona, czy ma być już zapłodniona, czy ma być z potwierdzonym czerwieniem, czy ma być zapłodniona naturalnie, czy sztucznie. No to jest po prostu hodowla, pszczoła jest zwierzęciem hodowlanym i podlega takim samym zabiegom, jak wszystkie inne zwierzęta hodowlane, tylko troszkę rozmiar jest pszczoły
9: inny. I ty o tych wszystkich rzeczach też opowiadasz, tak? W ramach swojej edukacji.
8: Tak, opowiadam, bo ludziom się zwykle, wiesz, wydaje, że pszczelarstwo to jest jest dziadek, Maule od pradziejów, od swojego dziadka albo jeszcze dalej. I w zasadzie, no co, on tam se pójdzie, popyka fajeczkę przy tym ulu, tak? I potem miodek ma i na tym koniec. No może jeszcze świeczki czasami zrobi, aczkolwiek to już niekoniecznie. A tak naprawdę oprócz samej hodowli pszczół jest mnóstwo tematów pobocznych. I to jak wchodzisz jakby w ten temat, no to do ciebie to wszystko dociera, jak zresztą w każdej innej branży. No po prostu dowiadujesz się coraz więcej i więcej, poznajesz nowych ludzi, ci ludzie pokazują ci jakieś nowe zdobycze technologiczne albo usprawnienia takie racjonalizatorskie z domu, które są świetne, bo działają.
1: No ale wracając do twojej działalności, czy to w pasiece, czy to w social mediach, bo jeszcze nie mówiłyśmy o tym, ale prężnie działasz na Instagramie. Jest też strona internetowa uleuli.pl. Tutaj sporo treści ze świata pszczół, z tym, że te treści no już dawno nie odświeżane, ale wciąż aktualne. Natomiast opowiedzmy o tym właśnie, co robisz na Instagramie, co robisz w pasiece, jak wygląda taki dzień z życia pszczelarki.
8: Na Instagramie opowiadam no właśnie o tym, czego ludzie nie wiedzą. Instagram, jak zresztą każdy rodzaj mediów społecznościowych, to jest tylko wyimek z życia, więc wiadomo, że ja pokazuję te rzeczy, które są najciekawsze. Nie pokazuję tego, jakim problemem jest dopranie na przykład kombinezonu pszczelarskiego, no bo w zasadzie kogo to interesuje.
9: Ale widziałam, że czasami też się przebierasz pszczołę.
8: Tak, na święto pszczół, taki piknik pszczelarski w Bytomiu. No wzbudzając niemałe zainteresowanie. Ja mam bardzo duży dystans do siebie. Myślę, że w ogóle w każdej dziedzinie edukacji potrzeba trochę śmiechu. Wtedy lepiej wiedza wchodzi, kiedy to nie jest takie bardzo poważne i napuszone.
1: No ale czasami masz bardzo poważne zadania jako pszczelarka w Bytomiu, otóż wybierasz się na interwencję.
8: Tak, rzeczywiście zwracają się do mnie jako do mnie albo do Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy ludzie, którzy mają problem z pszczołami. Generalnie problemy są dwa. Albo rzeczywiście są pszczoły, które się umieściły w jakimś niewłaściwym miejscu, utrudniającym życie ludziom, albo nie są to pszczoły, tylko są to osy na przykład, albo szerszenie. Dzięki Bogu, że pan tego nie ruszył, bo miał gigantyczne gniazdo w garażu i właśnie on napisał, że no ma pszczoły i on nie wie, co z nimi zrobić i wysłał zdjęcie na szczęście, no i mało zawałni dostaliśmy na widok tego gniazda pszczół. Problem jest to, że właśnie, że ludzie nie rozróżniają osy od pszczoły, pszczoły od szerszenia, czmiela, od czegokolwiek. No, paski, wszystko co ma paski, to ludziom się kojarzy, że to jest pszczoła. Zazwyczaj te owady no, lokują się blisko ludzi i czasami bywa to problem. I wiem o czym, do czego jakby pijesz, nawiązujesz, pijesz też. Tak, rzeczywiście dostałam kiedyś telefon, czy mogłabym pomóc, ponieważ ludziom się leje miód z sufitu. To akurat bardzo blisko zresztą mnie. Umówiłam się tam któregoś dnia na wizytę. Jak przyjechałam na misję, to okazało się, że tam ja już nie widziałam tych pszczół latających i później w trakcie rozmowy okazało się, że te pszczoły były rok wcześniej.
9: Czyli dopiero teraz jakby to wszystko przeleciało przez sufit, tak?
8: Tak, wszystko przeleciało przez ten sufit. Problem był tego rodzaju, że pszczoły rzeczywiście weszły w mur, znalazły sobie miejsce między sufitem bodajże na drugim piętrze, a podłogą na trzecim piętrze. Tam sobie zbudowały plastry, ale podłoga na tym trzecim piętrze się ruszała, jak ktoś chodził. Więc jak te plastry były pełne miodu, no to one im tym pszczołom się odrywały. Pszczoły opuściły to miejsce, natomiast było ciepło, ten miód zaczął fermentować, no i zaczął przeciekać. Zaczął przeciekać ludziom przez sufit, mieli ten sufit obłożony kasetonami styropianowymi, więc oni zerwali te kasetony. Odważna osoba spróbowała tego, co cieknie z sufitu.
9: Stwierdziła, iż jest to miód.
8: Tak, że jest to miód.
1: I takie właśnie interwencje ma na swoim koncie Ula Mazurowska, pszczelarka z Bytomia. Ula prowadzi pasiekę w Bytomiu Sząbierkach i chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat pszczół.
7: Życie w mieście.
1: A teraz w naszym programie o życiu uczelnianym. Doktorantka roku 2026 Agata Hofel-Majer-Roś opowie o swojej pracy, pasji, filmie i nowym projekcie dotyczącym Filmoteki Śląskiej.
7: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
11: Wydarzyła się taka bardzo dla mnie fajna i ciekawa rzecz. Oprócz tego, że zostałam wyróżniona w konkursie Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Śląskiego jako jedna z pięciu najlepszych doktorantek i doktorantów na Uniwersytecie Śląskim za swoją działalność naukową, edukacyjną, to okazało się, że też zostałam wyróżniona tytułem doktorantki roku. Najlepsze w tym tytule jest chyba to, że przyznają ją studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego, więc jest to...
9: Czyli to nagroda za zajęcia, tak? Za sposób prowadzenia zajęć.
11: To jest nagroda za zajęcia, za zajęcia, które prowadzę wokół tematu właśnie swojej pracy doktorskiej, czyli różnych praktyk z zakresu edukacji filmowej. To wszystko nie wydarzyłoby się też, gdyby nie zaufanie tak naprawdę mojej pani promotor Magdaleny Kępny-Pieniążek i mojej promotorki pomocniczej Justyny Budzik, ponieważ to właśnie tam, czyli na kulturoznawstwie, prowadzę zajęcia i to tam tak naprawdę studenci mieli możliwość mnie poznać, zaprzyjaźnić się ze mną na zajęciach. Przynajmniej tak to odczuwam z racji tego, że przyznali mi tą nagrodę i to tam mogłam tak naprawdę opowiadać o tym, co badam, czyli o praktykach edukacji filmowej.
9: 18 lat już zajmujesz się badaniem filmu. Ja nie wiem, czy my się nie znamy, nie wiem, jakieś 15 lat.
11: Tak.
9: I od zawsze ten film gdzieś tam był obok ciebie, z tobą. Powiedz o swoich projektach, o tym, co będziesz robiła dalej w związku z filmem, bo wiem, że coś się ciekawego szykuje, że ma to związek z Filmoteką Śląską.
11: Tak, otrzymałam też, zostałam wyróżniona w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Projekt będę realizowała we współpracy z Filmoteką Śląską i instytucją filmową Silesia Film, której Filmoteka Śląska jest częścią. Ja przez pewien okres w swoim życiu pracowałam też w Filmotece Śląskiej i wiem, jakie skarby tam po prostu są zdeponowane. Jest bardzo dużo tematów filmowych i trzeba walczyć o to, żeby edukacja wyszła i wypłynęła na powierzchnię. Postanowiłam, że odkryję skarby Filmoteki Śląskiej, które właśnie można wykorzystać w takich działaniach edukacyjnych. Projekt jest zatytułowany Śląskie filmowe skarby dla małych i dużych bajtli, czyli kolekcja filmów dla młodego widza z Filmoteki Śląskiej. Będą to różne filmy, jeszcze tak naprawdę nie wiem. Chciałabym, żeby część tej kolekcji, którą będę opisywać, dotyczyła naszego regionu, czyli Górnego Śląska, ponieważ właśnie w archiwach Filmoteki Śląskiej oprócz filmów regionalnych, oprócz filmów, które jakby są jakoś związane z historią rozwoju polskiej kinematografii, są też filmy, które dotyczą historii typowo górnośląskich. Mam tutaj na myśli kilka animacji, ale też filmy Stanisława Jędryki na przykład. To jedno. I oprócz tego też mam nadzieję, że jeszcze coś poszukam bardziej niż tylko właśnie na przykład same filmy Kazimierza Kuca, które bardzo dobrze są znane, są już opracowane. Natomiast ten projekt ma na celu wydobyć jeszcze inne tytuły, jeszcze inne rzeczy, które można opracować właśnie edukacyjnie. Jedynym warunkiem jakby czerpania z tego projektu, który piszę dla grup osób zainteresowanych będzie to, że muszą przyjść do Filmoteki Śląskiej. I taki jest też mój cel, ponieważ jak pewnie wiemy albo nie wiemy, Filmoteka Śląska jest jedyną regionalną filmoteką w Polsce. A regionalną to znaczy, że zbiera rzeczy związane z regionem. Ponieważ Filmoteka Narodowa, która jest w Warszawie, zbiera wszystkie filmy polskie, natomiast Filmoteka Śląska skupia się na tym, co jest naszym jakby dziedzictwem.
9: Ale wróćmy do tych skarbów, bo co to na przykład jest, albo co by to mogło być? W ogóle, co to znaczy edukacja filmowa? Że co, że bierzemy jakiś konkretny tytuł, nieznany albo mało znany, czy też może znany właśnie, i co dalej się dzieje?
11: Alan Bergala, taki teoretyk właśnie edukacji filmowej, który pracuje z różnymi grupami we Francji, powiedział, że edukacja filmowa to jest spotkanie między osobą a filmem. I tak naprawdę, ponieważ edukacja filmowa to jest bardzo pojemne i szerokie
9: pojęcie.
11: Pojęcie, tak. Które obejmuje tak naprawdę wszystkie działania mające na celu inicjowanie spotkania między osobą a filmem. I tak naprawdę różnica pomiędzy tym, że, bo my też możemy sami się edukować filmowo, polega między edukacją filmową, a takim naszym oglądaniem czy przebywaniem też z filmem, jest to, że w tą relację wchodzi jeszcze trzecia osoba, jakiś edukator, edukatorka, który właśnie ma pomysł na to, jak takie spotkanie zaaranżować, jak je zainicjować i stoi też może tak trochę na straży, żeby to spotkanie rzeczywiście było i rzeczywiście się odbywało.
1: O swoim nowym projekcie opowiadała Agata Hofelmeier-Rąś, a ja powiem o starszym projekcie Agaty, po który wciąż można sięgać. Kinodzieci.info. Tu informacje o historii kina na Górnym Śląsku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.

0: Radio Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.